unendlich, in Ruhe gelassen. Aber beweglich. Frei zu lernen.

Dziękujemy.

Prosto pompuj. Pompuj dębkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

wyszły z lasów.

zasuwałeś aż do rozmytył się, rozszerzył, rozpłętył wichary. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence nowe zary.

palmo prestoso.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 5 czerwca, 156 dzień. Do końca pozostaje 209 dni. Zapraszam do porannego zewu. Nie wiem, ile tam będzie trwał. Godzinę, półtorej. W zależności, ile się nazbierało wszystkich sytuacji. A ja jestem Władysławem Bałtyckim. Imieniny dzisiaj obchodzą Bonifacy, Dobrociech, Doroteusz, Ferdynand, Gennadiusz, Hildebrand, Hildebranda, Igor, Jakub, Nikanor, Nikanora, Waleria, Walter i Zenaida. Wszystkiego najlepszego. W Danii obchodzą Święto Konstytucji, w Iraku, czy nie, w Iranie mają dzisiaj rocznicę powstania przeciw szachowi. W Gwinei Równikowej obchodzą Dzień Prezydenta. A na Seszelach mają dzisiaj Święto Wyzwolenia, więc posłuchajmy hymnu Seszeli.

I co tam w Polsce się takiego wydarzyło w ogóle i na świecie, i mało tych wszystkich rzeczy. Przypominam, 5 czerwca dzisiaj mamy. No więc 5 czerwca w Polsce w 1443 roku najsilniejsze historyczne trzęsienie ziemi na ziemiach polskich o sile ocenianej na powyżej 6 stopni w skali Richtera z epicentrum na północy od Wrocławia. Największe straty odnotowano w samym Wrocławiu. W Krakowie zawaliło się sklepienie kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i świętej Małgorzaty. To na Kazimierzu. Na świecie, bo to jedyna rzecz, reszta to nic nie warte incydenty. A na świecie, 5 czerwca 1938 roku, w swym pierwszym w historii występie na Mistrzostwach Świata Piłce Nożnej rozgrywanych we Francji, Polska przegrała w Strasburgu po dogrywce z Brazylią 5-6 i odpadła z turnieju. Cztery bramki dla Polski zdobył Ernest Wilimowski, trzy dla Brazylii Leonidas da Silva. W 1947 roku amerykański sekretarz stanu George Marshall przedstawił plan pomocy gospodarczej dla Europy, tak zwany plan Marshalla. Niestety w Polsce, jak to w Polsce, w nieodpowiednim momencie debile i kretyni byli przy korycie i plan z planu nie skorzystaliśmy. No oczywiście instrukcje poszły z Moskwy. Muszę to powiedzieć, boję się, że niedługo dalej, już niedługo będą szły z powrotem te instrukcje z Moskwy. W 1967 roku ukazała się powieść 100 lat samotności Gabriela Garcia Marqueza. Genialna rzecz. W 1969 roku Tu-144 jako pierwszy samolot pasażerski przekroczył barierę dźwięku. Mało kto wie, że oprócz Concorda to jeszcze był właśnie inny samolot ponaddźwiękowy, wyglądał bardzo podobnie. I był to Tu-144 i był to samolot radziecki. Niestety nie wystarczyło pieniążków na to, ażeby rozbudować flotę Aeroflotu, więc ten samolot było kilka dosłownie, czy tam, nie wiem, dwa. Plan spalił na panewce. Ja pamiętam, były takie, znaczy wiem, bo moja mama wtedy pracowała w takiej znanej kawiarni w Krakowie i jak sobie goście zapominali papierosów, to ona przynosiła te papierosy do domu,

Los Angeles zapadło na rzadką odmianę zapalenia płuc. Był to pierwszy opis choroby, którą rok później nazwano AIDS. No i pamiętam, wszyscy byli w panice. Jak się nie miało pieniędzy na papierosy i się paliło te peciki, ktoś nie dopalił i brało się z ulicy. To jak się było gówniarzem i nie miało się kieszonkowego, to tak było, albo się kieszonkowe skończyło. To no, to się zaczęło takie, kurde, a może chłop miał AIDS. Potem się na szczęście upewniłem, że AIDS się nie roznosi przez ślinę, nie przez te płyny. W roku 1978 zakończyła się 4-letnia wojna szympansów Gombe. To jest znakomita sprawa. To, kto o tym nic nie wie, to niech się dowie. Tam chodziło o pewien eksperyment naukowy. Zauważono, że szympansy podzieliły się na dwie grupy i prowadzą wojnę. Tam były podpierduszki, tam były podchody, tam były, potworzyły się koterie, jeden drugiego podpuszczał. Były nawet ofiary śmiertelne. To trwało około 4 lat. Jak ludzie. Mamy jeszcze Dzień Ochrony Środowiska, mamy Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej imienia pułkownika profesora Kazimierza Drewnowskiego. O Jezu. Mamy Światowy Dzień Środowiska, mamy Dzień Chemika i mamy Międzynarodowy Dzień Walki z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryb. No to słuchamy 3 utworów. Tyle się nagadałem, tylko 3 utwory. Na początek grupa This is the Kid, Youth for Earthquake, potem Wańka Wstańka and the Ludojades w utworze AIDS, a potem The Chemical Brothers w utworze Galvanize.

Witam, to znowu ja. Już teraz nie będę się tak rozkręcał z tym gadaniem. Krótko, zwięźle i na temat. 5 czerwca w 2002 roku w wieku 50 lat umarł Didi Ramon, członek założyciel legendarnej grupy The Ramones. Został znaleziony martwy w swoim domu w Hollywood. Przyczyną śmierci było oczywiście przedawkowanie narkotyków. W roku 1977 boa dusiciel towarzyszący podczas koncertu Alice'owi Cooperowi został śmiertelnie ugryziony przez szczura, którego dostał na śniadanie. Tydzień później artysta zorganizował casting, poszukując nowego węża. Znalazł nowego o imieniu Anioł. W roku 1954 urodził się Nico McBrain, perkusista Iron Maiden. Do zespołu dołączył w 1983 roku, zastępując Cliffa Burra. A w roku 1979 urodził się Peter Wentz, basista zespołu Fall Out Boy. Cztery utwory przed nami. Grupa Ramones i utwór Out of Time, potem Alice Cooper i Poison, Iron Maiden w utworze Murders in the Rue Morgue, a potem na końcu, Jezu, to potem na końcu teraz. I na koniec Fall About Boy w utworze Dance Dance.

Poranny zew. Władysław Bałtycki. 5 czerwca. Straszna mizeria tego 5 czerwca. No ale dowiedzmy się, co tam. No więc w roku 1975 The Rolling Stones zostali pierwszą grupą, która otrzymała pieniądze od Związku Radzieckiego za wydaną tam płytę. Wcześniej żaden wykonawca nie mógł liczyć na zysk z wydania w Związku Sowieckim swojej muzyki. Do tej pory tam piractwo odkwitnie jak złoto. Niby wszystko jest ok, niby nawet przed inwazją na Ukrainę, niby wszystko było w porządku, niby kraj cywilizowany. Nie. Jest taka rzecz, nazywa się Wkontakcie. Możecie sobie wejść, tam możecie sobie wszystko zhakować. Co tylko chcecie. W roku 1956 Richard Butler się urodził. Urodził się w Kingston w Londynie, w Kingston upon Thames w Londynie w Anglii, a był wokalistą grupy The Psychedelic Furs. Lubię tę kapelę. Ja w ogóle lubię nowy romantyzm i nową falę tamtych czasów. No bo to tylko w tamtych czasach było. 5 czerwca w 1965 roku urodził się Stefan Schönfeld, basista alternatywnej szwedzkiej rockowej kapeli The Wannadies. To po kolei Rolling Stones i utwór Slave, potem The Psychedelic Furs i Love My Way, a na końcu tego trójpaku The Wannadies w utworze Hit.

No i proszę, nawet człowiek się nie obejrzał, a tu koniec. Szybciutko, to dzisiaj tak jak mówiłem przedtem. Dwie ostatnie karteczki z kalendarza. 5 czerwca 1964 roku urodziła się Maggie Dunn, wokalistka, gitarzystka angielskiej alternatywnej rockowej grupy We've Got the Fuzzbox and We're Gonna Use It. Tak się nazywa ten band. A w roku 2023 zmarła Astrud Gilberto, brazylijska wokalistka jazzowa. Urodziła się w 1940 roku. Jej głos, melodie, które wykonywała, ten cały klimat, te bossanowy, to tak przypomina się, jak człowiek był deczko młodszy. To fajne było. Mimo, że tam rocka to nie znajdziecie. Dwa utwory na koniec. Love is the Slug i zespół We've Got the Fuzzbox and We're Gonna Use It. A potem tak sympatycznie Agua de Beber i Astrud Gilberto. Ja się żegnam z wami. Władysław Bałtycki prowadził ten program, który się nazywał Poranny Zew. Trzymajcie się ciepło.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Po 24 latach od zakopania wielka granitowa głowa Władimira Lenina została odkopana z berlińskiego lasu. To zaskakujące odkrycie przypomniało mieszkańcom miasta o ciemnych czasach komunizmu w Niemczech i związanej z nim kontrowersji. W 1991 roku, po upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec, rząd postanowił usunąć wszelkie ślady komunizmu z kraju, w tym również 19-metrowy pomnik Lenina z placu Leningplatz we wschodnim Berlinie. Rzeźba została podzielona na 129 części. Głowa została zakopana w lesie na przedmieściach miasta. Ciekawostką jest fakt, że historia tej zakopanej głowy zaczęła się rozprzestrzeniać jako miejska legenda. Aż do niedawna niewielu wiedziało o jej rzeczywistym położeniu. Dzięki poszukiwaniu archiwów i badaniu dokumentacji dopiero w 2015 roku zdołano ustalić lokalizację ukrytej głowy i przeprowadzić wykopaliska. Od czasu odkopania granitowej głowy mieszkańcy Berlina i turyści przybywają na miejsce, aby zobaczyć to niezwykłe znalezisko. Pomimo niektórych głosów, które domagają się ponownego wystawienia głowy jako części dziedzictwa historycznego Niemiec, władze lokalne nie były zdecydowane co do jej przyszłości. Odkrycie granitowej głowy Lenina pokazuje, jak historia może być zakopana i zapomniana, lecz równocześnie może powrócić na powierzchnię w najmniej oczekiwanym momencie. W przypadku Berlina głowa Lenina to przypomnienie o przeszłości, która zawsze będzie częścią jego tożsamości, niezależnie od prób jej wymazania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rottweiler. To rasa psów wykorzystywana dawniej do pilnowania obozów rzymskich w podbitej przez Rzymian Germanii. Psy te pilnowały bydła stanowiącego zapasy żywieniowe legionów oraz ciągnęły ciężkie zaprzęgi z żywnością i amunicją. W średniowieczu rzeźnicy używali rottweilerów do pędzenia bydła, ciągnięcia wózków z towarami i ochrony gospodarstwa. Wzorzec opisuje rottweilera jako psa średniego do dużego wzrostu, średniej wagi. Jest on harmonijnie zbudowany, przysadzisty i potężny. Sprawia wrażenie silnego, wytrzymałego i zwinnego. Psy te mają silny charakter i lubią dominować. Z tego też względu ich właściciel powinien być konsekwentny i zdecydowany, bo tylko w takiej sytuacji będzie w stanie zapanować nad psem. Rasa ta jest bardzo terytorialna, dlatego też przywiązuje się do domowników. Świadczy to, że nie stanowi dla nich zagrożenia pod warunkiem, że jest dobrze traktowany. Szybko się przywiązuje, jest wierny i lojalny wobec swoich właścicieli i stara się ich chronić. Rottweiler z natury jest psem obronnym i agresywnym wobec intruzów. Według wzorca jest to pies o zrównoważonej psychice, wymagający odpowiedniego i konsekwentnego podejścia. W rękach osoby brutalnej i niezrównoważonej Rottweiler staje się nieprzewidywalny i może stanowić zagrożenie dla otoczenia.

Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. Dmuchaj Clintonowi w kaszę. Jego dzisiaj, jutro nasze. No.

kaszę, do dzisiaj, jutro nasze. Kurwa i glitanowi w kaszę, i do dzisiaj, jutro nasze. Kurwa i glitanowi w kaszę, i do dzisiaj, jutro nasze. Kurwa i glitanowi w kaszę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Arabii Saudyjskiej istniał zakaz podróżowania kobiet bez zgody męskiego opiekuna. Do 2019 roku kobiety nie mogły podróżować samodzielnie bez zgody męskiego opiekuna. Ten zakaz był znoszony dopiero, gdy kobieta osiągnęła wiek 45 lat. Kobiety poniżej 45 roku życia musiały podróżować z mężem lub ojcem lub posiadać formularz pozwolenia podpisany przez męskiego opiekuna. A żeby uprościć te procedury, wdrożono system autoryzacji online, w którym opiekun męski mógł załatwić te formalności. Wielu członków męskiej rodziny pozwalało kobietom na pełną swobodę opuszczania i wjeżdżania do kraju, jednak znaczna część społeczeństwa widziała swobodę mobilności kobiet jako coś, co mogło prowadzić do niemoralności i dlatego surowo zabraniała kobietom opuszczania domu, nie mówiąc już o kraju. Reforma z 2019 roku to wielki krok naprzód dla praw kobiet w Arabii Saudyjskiej. Choć wiele konserwatywnych norm społecznych wciąż pozostaje, coraz więcej kobiet korzysta z nowo zdobytej swobody podróżowania.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina, tak nazywa się nasza audycja. A ścieżka dźwiękowa, którą dzisiaj mam zamiar zaprezentować, pochodzi z filmu Ósma mila. Dokładny adres tego, dokładny tytuł tego filmu jest 8 Mile Music from and Inspired by the Motion Picture. Ale to tutaj nie będziemy o tym mówić, po prostu Ósma mila tak nazywa się ten film. No i jest tam sporo dobrej muzy hip-hopowej, rapu. Jeśli to lubicie, no to powinniście być ukontentowani. Ósma mila to oficjalny album ze ścieżką dźwiękową do filmu o tej samej nazwie, powstałego w roku 2002. Album wykonywany przez różnych artystów został wydany przez Universal Pictures, wówczas spółkę zależną Universal Music, za pośrednictwem Interscope i Shady Records. Zawiera przebój Love Yourself Eminema, który również gra w półautobiograficznym filmie. Album ten zaowocował również ścieżką dźwiękową More Music for 8 Mile, składającą się z piosenek, które pojawiają się w filmie i zostały wydane jako single w czasie akcji filmu w 1995 roku. Jedną z piosenek wykonał Tupac, który był tematem filmu dokumentalnego ze ścieżką dźwiękową wyprodukowaną przez Eminema, który również wyprodukował pośmiertny album Tupaca. Album zawiera również cztery piosenki Wu-Tang Clan i jego członków oraz dwie piosenki Mobb Deep, który ostatecznie podpisał kontrakt z G-Unit Records. Oba albumy zostały również udostępnione w wersjach ocenzurowanych, usuwając większość wulgaryzmów, treści seksualnych i przemocy. Ósma mila zadebiutował na pierwszym miejscu na liście Billboard 200, sprzedając się w ponad 700 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Potem sprzedał się w 510 tysiącach egzemplarzy w drugim tygodniu i ostatecznie stał się piątym najlepiej sprzedającym się albumem w USA w 2002 roku ze sprzedażą 3,5 miliona egzemplarzy. Posiada certyfikat sześciokrotnej platyny przyznany przez Recording Industry Association of America, RIAA. Album zawiera uniwersalny hit numer 1 Lost Yourself, który zdobył Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę. W 2024 roku ścieżka dźwiękowa znalazła się na liście 101 najlepszych ścieżek dźwiękowych wszechczasów magazynu Rolling Stone. Czysta wersja ścieżki dźwiękowej Ósma mila usuwa większość wulgaryzmów, treści seksualnych i brutalnych. Jedynym słowem pozostawionym bez cenzury w ścieżce dźwiękowej jest słowo ass. Oprócz Places to Go 50 Centa, gdzie słowo ass jest użyte dwa razy, ale zostało ocenzurowane tylko raz. Żadne inne słowo nie jest bez cenzury w czystej wersji Ósmej mili. That's My Nigga For Real rapera Young Z jest wymieniony jako That's My 5 gwiazdek For Real. W czystej wersji w Rap Game D12 z udziałem 50 Centa w zwrotce Proofa słowo shit jest nieocenzurowane nawet w czystej wersji, a w zwrocie Eminema słowa White House i Cheney są ocenzurowane zarówno w wersji edytowanej, jak i wulgarnej. Bardzo rzadką wersją Rap Game można usłyszeć w internecie, w której słowa White House i Cheney są niecenzurowane. W Rabbit Run Eminema słowo fuck zostało nieocenzurowane raz w czystej wersji ścieżki dźwiękowej. W Love Me Obitrice'a Eminema i 50 Centa słowo gadam jest nieocenzurowane w zwrotce 50 Centa. Ósma mila otrzymała generalnie pozytywne recenzje od krytyków w serwisie Metacritic, który przyznaje, znormalizowaną ocenę na 100 punktów recenzją z głównych publikacji. Album otrzymał średnią ocenę 74 na podstawie 20 recenzji. Eminem zebrał pochwały od producentów hip-hopowych i ekspertów za uwzględnienie w filmie autentycznych, odpowiednich do epoki rytmów, pomimo kosztów związanych z uzyskaniem zgody na oryginalną muzykę o podobnym brzmieniu. W 2024 roku ścieżka dźwiękowa znalazła się na liście, to już mówiłem, 101 najlepszych ścieżek dźwiękowych według Rolling Stone. No to przejdźmy już w ogóle do listy utworów. Jest ich 16 i mam zamiar właśnie ich je teraz zaprezentować. Lose Yourself i Eminem. Potem Love Me, Eminem, Obitrice i 50 Cent. Następnie 8 Mile, Eminem, Adrenaline Rush i Obitrice. Places to Go, 50 Cent. Rape Game, D12 i gościnnie 50 Cent. 8 Miles and Running, Jay-Z, gościnnie Freeway. Spit Shine i Exhibit. Time of My Life i Macy Gray. You Wanna Be Me, Nas, Wongsta, 50 Cent, Wasting My Time, Boom Cat, R-A-K-I-M i Rakim, potem That's My Nigga For Real i Young Z, Battle i Gangster i na koniec Rabbit Run i Eminem. 8 mila, rok 2002, soundtrack z filmu o tym samym tytule. Miłych wrażeń.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Migingo. Pomimo małej powierzchni na wyspie znajdują się cztery bary, apteka i kilka innych zabudowań. Na wyspie występuje niewielka roślinność. Do lat 90. na wyspie nie mieszkał żaden człowiek. W 1991 roku osiedliło się tam dwóch rybaków kenijskich. W 2004 roku na wyspie osiedlił się rybak ugandyjski. Zamieszkał on, jak mu się wydawało, całkowicie opuszczoną wyspę. Ze względu na bliskość łowisk bogatych w okonie nilowe na wyspie zaczęli osiadać się kolejni rybacy z Ugandy, Kenii i Tanzanii. W 2009 roku rybacy kenijscy zgłosili roszczenia o wyspę. W różnych okresach wyspę zajmowała policja z Ugandy i Kenii. W lutym 2009 wybuchł konflikt dyplomatyczny pomiędzy państwami, kiedy Kenijczycy mieszkający w Migingo musieli uzyskać zezwolenie na pobyt od rządu Ugandy. 12 marca 2009 roku rząd Ugandy zaproponował rozwiązanie sporu za pomocą ankiety, kierując się wytyczonymi w 1926 roku granicami pomiędzy koloniami. Dzień później minister spraw zagranicznych Ugandy i minister spraw zagranicznych Kenii podczas spotkania w Ugandzie doszli do porozumienia, że do czasu ustalenia przynależności wyspy i ustalenia dokładnych granic rybacy z obu państw mogą się na niej znajdować. Obecnie sytuacja nie jest rozstrzygnięta, a na wyspie mieszka około 130 osób.

0: Rasistą jest człowiek prymitywny, bezmyślny, agresywny, sekciarz, cham. Ludzie uważają się za coś wyższego niż są i niż na to zasługują. Rasizm jest potrzebny jako mechanizm dominacji i samowychowania, jako trampolina, która wyrzuci ich w górę. Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest najciemniejszy. Szuka gorszego, ponieważ chce się pokazać lepszy. Musi kimś gardzić. Gardzić, gdyż daje mu to poczucie wyższości. Pozwala zapomnieć, że on sam jest marnością.
1: Idę. Nie idę. Idę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kangal turecki. Ten pies zadba o to, by intruz nie wtargnął na posesję, a równocześnie chętnie pójdzie na spacer z dziećmi. Należy do narodowych ras tureckich przeznaczonych do ochrony i pilnowania stad. Jest to pies w typie molosa górskiego, duży i mocny, lecz jednocześnie zadziwiająco zwinny i szybki. Kangal to pradawny pies pasterski, który świetnie sprawdza się jako pies rodzinny. Wierny, oddany rodzinie, świetny stróż i opiekun. Pies tej rasy na swoim terenie jest mało widoczny, nigdy nie traci energii bez potrzeby. W razie zagrożenia działa jakby błyskawicznie. Żaden intruz nie wtargnie bezkarnie na teren pilnowany przez kangala. Natomiast zaakceptuje on gości wpuszczanych na posesję przez właściciela. Pies ten charakteryzuje się wyjątkowo silnym naciskiem szczęki. Siła jego ugryzienia potrafi przekroczyć 52 kg na centymetr kwadratowy, co jest wartością większą niż ugryzienie wilka.

0: is misinformation which black. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

placebo. Tylko dlaczego? Tylko dlaczego? Ja przecież nic nie zrobiłem, ja sobie zwyczajnie piłem.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.

Всем привет! З вами Брзенк Железной Куртины на антенне Радио Отзыв. В dzisiejszej audycji Moja Słabość, czyli kobiece wokale w garażowych brzmieniach. I już pierwszym zespołem zespół Rocky dla mojej wiernej słuchaczki z miasta Grodno, Sofii.

Od razu chciałbym przeprosić słuchaczy za mój głos, bo byłem ostatnio na meczu, więc musiałem się wyładować. Co mogę powiedzieć o Rocky? To jest kolejny projekt Ravena Mahona, znanego z projektów Grass Widow i Green Child. I moim zdaniem to bardzo dobre połączenie post-punka, minimalizmu i awangardowego art rocka. Płyta się okazała w lipcu 28 na wytwórni Lulu Sonic Disc Club.

Następny zespół to Current Affairs z płytą Object and Subject, która się ukazała na labelu Taut Love Records. Również kaseta była wydana na berlińskiej wytwórni Dot Dot Dot. Ten zespół to jest kolejny projekt Jana, który już znany jest w sumie w Polsce nawet z projektu Kaspar Hauser, który ładnie manewruje między punkiem, new wave'em i gotykiem.

Nie wiem, jak to dokładnie ładnie powiedzieć, ale naprawdę jak słucham tego, to dupcy mi się w głowie. Mam naprawdę takie wrażenie, że gdzieś to kiedyś już słyszałem, co w sumie jest niemożliwe. Więc może proszę mi powiedzieć, że ktoś też tak ma.

Jako, że już jesteśmy na wytwórni Lulu's Sonic Disc Club, proponuję kolejną psychodeliczną płytę zespołu Eternal Dust Spiritual Healers.

Ta kapela naprawdę ma talent, bo z takim podaniem przymycać teksty o cukierkach, śmieciach to naprawdę jest niezłe wyzwanie i dobrze zaulowane.

Odmulamy się. Już wystarczy, więc proponuję niesamowicie dobre Easy Play od zespołu ALF. To jest dopiero nagranie demo. 2023 rok, sierpień. Zapraszam.

Ale wyjątkowo szybko mi minął ten czas. Przed tym, jak się pożegnam, chciałbym tylko zaprosić na następną audycję, w której będzie scena polska bardziej punkowa, bardziej głośno, dużo szybsza, więc zapraszam wszystkich i z wami się żegnam wszystkimi. Cześć.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: robotnice, robotnice.
1: Nie chcemy mieć władzy, nie chcemy mieć nic. Nie chcemy mieć browary, chcemy go pić. Kuflu złocisty nalany po brzegi. To nasza idea i nasze potrzeby. Nie chcemy pieniędzy, nie chcemy mieć głosu. Bo dajcie nam browary, zejdźcie nam z oczu. Witamy za kufle, pijemy.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Indian Opinion. Zanim omówię inne bliskie stosunki łączące mnie z Europejczykami, muszę opowiedzieć o dwóch czy też trzech doniosłych wydarzeniach. O jednym opowiem zaraz. Otóż zaangażowanie Miss Dick nie wystarczało dla zaspokojenia moich zapotrzebowań. Musiałem mieć więcej rąk do pomocy. Wspomniałem o poprzednich rozdziałach o Mr. Richu, którego bardzo dobrze znałem. Był on dyrektorem w pewnym przedsiębiorstwie handlowym. Na moją propozycję opuszczenia tego stanowiska i rozpoczęcia współpracy ze mną, a tym samym przyjścia mi w ogromnym stopniu z pomocą, Mr. Rich odpowiedział przychylnie. W tym samym mniej więcej czasie Madanjit zwrócił się do mnie z propozycją wydawania pisma Indian Opinion i zapytywał mnie o radę. Wiedziałem, że był już przedtem wydawcą. Przyjąłem więc jego propozycję. Pismo zaczęło wychodzić w 1904 roku, a jego pierwszym redaktorem został Mansu Klal Nazar. Cały ciężar pracy spadł jednak na mnie, gdyż prowadzenie pisma przeważnie spoczywało w moich rękach. Nie wynikało to bynajmniej z tego, że Mansu Klal się nie nadawał. Rzecz polegała na tym, że uprawiając z powodzeniem zawód dziennikarza w Indiach, Mansu Klal nie miał odwagi poruszać skomplikowanych spraw południowoafrykańskich tak długo, jak ja tu byłem. Miał duże zaufanie do mojego zmysłu orientacyjnego i obarczył mnie obowiązkiem pisania wstępnych artykułów. Najpierw pismo ukazywało się jako tygodnik i było drukowane w językach Gujarati, hindi, tamilskim i po angielsku. Po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że wydawanie pisma w języku hindi i tamilskim jest całkowicie zbyteczne. Nie odpowiadało bowiem tym celom, do których było przeznaczone. Przerwałem więc dalsze wydawanie w tych językach, pomimo że spodziewałem się pewnego niezadowolenia, jakie ten krok może wywołać. Z początku nie przypuszczałem, że może zajść potrzeba zainwestowania przeze mnie jakiegoś kapitału w to wydawnictwo. Wkrótce jednak się przekonałem, że nie obejdzie się bez finansowej pomocy z mojej strony. Zarówno Indusi, jak i Europejczycy wiedzieli, że aczkolwiek nie byłem oficjalnym redaktorem Indian Opinion, w rzeczywistości jednak odpowiadałem za jego prowadzenie. Sprawa przedstawiałaby się zgoła inaczej, gdyby się to pismo nigdy nie ukazało. Skoro jednak raz zaczęło wychodzić, zlikwidowanie go uważano by za porażkę i za coś wręcz niewłaściwego. Zacząłem więc pakować w nie swoje pieniądze, aż utopiłem w nim wszystkie oszczędności. Przypominam sobie, że był taki czas, kiedy musiałem co miesiąc wydawać na nie 75 funtów. Po latach zdaję sobie sprawę z tego, że to pismo dobrze się przysłużyło naszej wspólnej sprawie. Nie miało zresztą nigdy charakteru przedsiębiorstwa handlowego i dokąd pozostawało pod moją kontrolą, zmiany, jakie w nim zachodziły, odpowiadały zmianom zachodzącym w moim życiu. W owych czasach Indian Opinion, podobnie jak Young India oraz obecny Navaivan, były wiernym odzwierciedleniem mojego własnego życia. Tydzień po tygodniu przelewałem na jego szpalty mą duszę, tłumaczyłem podstawy i praktyczne zastosowanie satyagrahy, zgodnie z tym, jak rozumiałem te akcje. W ciągu 10 lat, aż do 1914 roku, nie licząc przerw spowodowanych moim pobytem w więzieniu, w każdym niemal numerze Indian Opinion był artykuł napisany przeze mnie. Nie przypominam sobie, by bodaj jedno słowo w tych artykułach było napisane bez głębszego zastanowienia albo też nosiło cechy przesady lub płynęło z chęci przypodobania się. Dla mnie pismo było placówką, na której uczyłem się sztuki panowania nad sobą, a dla moich przyjaciół było źródłem, które pomagało im utrzymać łączność z moimi myślami. Krytycy znajdowali w tym piśmie bardzo mało powodów do atakowania go. W rzeczywistości bowiem ton panujący w Indian Opinion narzucał powściągliwość piórom krytyków. Bez Indian Opinion akcja Satyagraha byłaby zapewne nie do pomyślenia. Czytelnicy czekali na to pismo, wiedząc, że znajdą w nim i wiarygodną relację o przebiegu Satyagrahy i odpowiadający prawdzie opis warunków, w jakich żyją Indusi w Afryce Południowej. Mnie osobiście to pismo przysłużyło się również jako środek, za pomocą którego poznałem naturę ludzką we wszystkich jej odmianach i odcieniach. Zawsze bowiem dążyłem do wytworzenia bliskich i uczciwych stosunków pomiędzy redaktorem a jego czytelnikami. Byłem zasypywany listami, w których czytelnicy na oścież otwierali przede mną swe serca. Listy bywały przyjazne, krytykujące lub zgorzchniałe, zależnie od nastroju piszącego. Studiowanie tych listów, przetrawianie ich i udzielanie na nie odpowiedzi było dla mnie znakomitą szkołą. Miałem wrażenie, że nasze społeczeństwo dzieli się ze mną swymi myślami za pośrednictwem tej korespondencji. Pozwoliło mi to również uświadomić sobie całą odpowiedzialność ciążącą na dziennikarzu, a wpływ na nasze społeczeństwo, jaki tą drogą zdobyłem, przyczynił się do rozwoju przyszłej akcji i nadał jej cechy godności i niezłomności. Już w pierwszym miesiącu ukazywania się Indian Opinion uświadomiłem sobie, że jedynym zadaniem dziennikarstwa jest służenie celom społecznym. Prasa jest potężną siłą, ale podobnie jak niepowstrzymane potoki wody mogą zatopić całe połacie ziemi i zniszczyć plony, tak samo niepowściągliwe pióro może spowodować zgubne skutki. Jeżeli kontrola przychodzi z zewnątrz, bywa niekiedy bardziej niebezpieczna, aniżeli sama potrzeba kontroli. Natomiast może być pożyteczna jedynie wtedy, gdy wykonywana jest od wewnątrz. Jak niewiele pism na świecie wytrzymałoby pomyślnie tę próbę, jeżeli zgodzimy się, że przytoczone wyżej rozumowanie jest słuszne. Któż jednak jest w stanie zapobiec wydawaniu tych pism, które są zgoła zbyteczne i nie przynoszą żadnej korzyści? I kto ma w tych sprawach być sędzią? To, co przynosi pożytek i to, co jest bezużyteczne, podobnie jak zło i dobro, kroczą zazwyczaj tuż obok siebie. To człowiek sam winien dokonać między nimi wyboru. Rezerwaty dla kulisów czy getta? Niektóre spośród warstw naszego społeczeństwa, oddające nam duże społeczne usługi, a uważane przez Indusów za niedotykalne, zostały zmuszone do zamieszkiwania w specjalnie wyznaczonych odległych dzielnicach miast lub osiedli zwanych w języku Gujarati Dedwado. Nazwa ta z czasem nabrała specyficznego i ujemnego znaczenia. Zresztą również i w chrześcijańskiej Europie w swoim czasie wydzielono specjalne dzielnice, w których wolno było mieszkać Żydom uważanym za nieczystych. Te dzielnice otrzymały wymowną nazwę – getto. Podobnie dziś mamy w Afryce Południowej takich samych nieczystych lub też ludzi, których nie należy dotykać. Przyjrzyjmy się, jak dalece ofiara poniesiona przez Andrewsa oraz magiczna różdżka siastr zdołały nas pod tym względem zrehabilitować. Starożytni Żydzi uważali siebie za naród wybrany przez Boga spośród wszystkich innych. Na potomków tego

Południowej, lecz również muzułmanów i Parsów, spotkał podobny niezasłużony i niesprawiedliwy los, ponieważ mieszkają w tym samym kraju i mają skórę tego samego koloru, co ich bracia Hindusi. Po przeczytaniu tych słów czytelnik łatwiej zrozumie właściwy sens słowa rezerwat, który umieściłem w tytule tego rozdziału. W Afryce Południowej zdobyliśmy mało zaszczytny przydomek kulisów. W Indiach ten wyraz oznacza tragarza lub najemnego robotnika, natomiast w Afryce Południowej nabrał on wręcz obelżywego znaczenia. Znaczy to samo, co dla nas parias lub niedotykalny, nieczysty. A dzielnice przeznaczone na miejsce zamieszkiwania dla kulisów znane są jako rezerwaty dla kulisów. Johannesburg ma jedno takie osiedle, ale w przeciwieństwie do innych, gdzie Indusi mają prawa najemców, tu nabyli swoje działki na podstawie dzierżawy opiewającej na 99 lat. Ludność tych osiedli mieszkała w ogromnej ciasnocie, ponieważ mimo jej przyrostu obszar rezerwatu nie ulegał zwiększeniu. Poza oczyszczaniem od czasu do czasu ustępów w tym rezerwacie, zarząd miejski nie troszczył się ani o poprawę warunków sanitarnych, ani o budowę dróg, czy też oświetlenie tych okolic. Trudno było się zresztą spodziewać, że zarząd miejski zechce uczynić coś dla higieny, skoro nie wzruszał go los ludzi zamieszkujących te rezerwaty. Sama zaś ludność niewiele wiedziała o obowiązujących przepisach sanitarnych. Przestrzeganie ich było obowiązkiem władz miejskich, które nic w tym kierunku nie robiły. Gdyby ludzie, którzy tu przybyli, byli Robinsonami Crusoe, byłaby to zupełnie inna historia. Ale czy ktoś na świecie słyszał o choćby jednej kolonii emigrantów Robinsonów Crusoe? Ludzie emigrują przeważnie w poszukiwaniu dobrobytu lub możliwości uprawiania handlu, ale większość Indusów, którzy przywędrowali do Afryki Południowej, to byli ubodzy rolnicy, ignoranci, których należało otoczyć wszelką możliwą opieką. Liczba przybyłych wraz z nimi kupców Indusów lub ludzi wykształconych była nad wyraz szczupła. Karygodne zaniedbania ze strony zarządu miejskiego oraz ignorancja osiedleńców indyjskich przyczyniły się do tego, że cały rezerwat znalazł się w przerażających warunkach sanitarnych. Zarząd miejski, nie czyniąc nic dla poprawy tych warunków, wykorzystał ten stan, którego sam był sprawcą, jako pretekst do zlikwidowania rezerwatu. W tym celu uzyskał od miejscowych władz upoważnienie do wywłaszczenia osiedleńców. W takim oto stanie znajdowały się te sprawy, kiedy się przeniosłem do Johannesburga. Osiedleńcom, którzy byli prawnymi właścicielami działek, należało się rzecz prosta odszkodowanie. Dla rozpatrzenia sprawy należności za wywłaszczoną ziemię utworzono specjalny trybunał. Jeżeli dzierżawca nie chciał przyjąć ofiarowanego mu przez rząd miejski odszkodowania, przysługiwało mu prawo odwołania się do owego trybunału, a w przypadku, gdy przyznane przezeń odszkodowanie przewyższało sumę proponowaną przez zarząd miejski, ten ostatni ponosił koszt wyrównania odszkodowania. Większość dzierżawców zwróciła się do mnie, powierzając mi obronę swych praw. Nie miałem zamiaru zarabiać na prowadzeniu tych spraw i dlatego powiedziałem owym dzierżawcom, że gdy wygram, zadowolę się kosztami przyznanymi przez sąd oraz honorarium w wysokości 10 funtów za każde powództwo, niezależnie od wyniku. Powiedziałem im również, że mam zamiar przekazać połowę pieniędzy z tych honorariów na budowę szpitala lub podobnej instytucji przeznaczonej dla ubogiej ludności. Ten projekt ogromnie się wszystkim podobał. Z 70 powództw sądowych tylko jedno zostało przegrane. Dzięki temu ogólna suma honorariów była dość poważna. Ale mieliśmy nasze pismo Indian Opinion z wiecznymi potrzebami, które, jak to sobie przypominam, pochłonęły już około 1600 funtów sterlingów.
Musiałem się ciężko napracować, prowadząc wszystkie te sprawy. Byłem wiecznie nagabywany przez

0: Moich klientów, większość z nich należała do kontraktowych robotników rolnych i pochodziła z południowych Indii. Dla obrony dość swoistych roszczeń utworzyli oni własne stowarzyszenie, odrębne od tego, które mieli indyjscy kupcy i handlowcy. Niektórzy spośród nich byli ludźmi o otwartym sercu, liberalnych poglądach i szlachetnych charakterach. Na ich czele stali Jairam Singh jako przewodniczący oraz Badri, który właściwie mówiąc pełnił również te same funkcje. Niestety żaden z nich już nie żyje. Byli mi niezmiernie pomocni w mojej pracy. Badri nawiązał bardzo bliskie stosunki ze mną i odegrał wybitną rolę w akcji Satyagraha. Za ich pośrednictwem oraz innych przyjaciół utrzymywałem bliski kontakt z licznymi osiedleńcami przybyłymi tu z północnych i południowych Indii. Stałem się bardziej ich bratem aniżeli radcą prawnym i dzieliłem z nimi wszystkie troski i niedole zarówno prywatne, jak i natury publicznej. Może warto w tym miejscu zaznaczyć, jakim mianem zwykli nazywać mnie miejscowi Indusi. Szed Abdullah nie chciał zwracać się do mnie po nazwisku Gandhi. Na szczęście nikt nigdy nie obraził mnie, nazywając lub traktując mnie jako sahiba. Szed Abdullah wpadł na piękny pomysł nazywania mnie Bhai, co oznacza bracie. Inni poszli za jego przykładem i aż do chwili, kiedy opuszczałem Afrykę Południową, zwracano się do mnie Bhai. Było coś niezmiernie wzruszającego w posługiwaniu się tym słowem przez byłych kontraktowych robotników rodem z Indii.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Barszcz Sosnowskiego. Jest to roślina, która jest zarówno intrygująca, jak i niebezpieczna. Została wprowadzona do Europy z Kaukazu jako roślina paszowa i na cele ozdobne, ale okazała się nieoczekiwanie szkodliwa dla człowieka i ekosystemów, w których się rozprzestrzeniła. Charakteryzujący się imponującą wielkością, bo dorasta do 5 metrów, barszcz Sosnowskiego posiada duże, szeroko rozpostarte liście i kwiatostan w formie baldachogrona, który na pierwszy rzut oka może wydawać się miły dla oka. To, co czyni tą roślinę niebezpieczną, to furokumaryny zawarte w jej soku. Substancje te na skutek kontaktu z ludzką skórą i pod wpływem promieni UV powodują fotodermazę, czyli poważne oparzenia skóry. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do trwałych uszkodzeń skóry i blizn. Mimo, że nie jest to roślina jadowita w tradycyjnym rozumieniu, barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Osoby, które mogą wejść w kontakt z tą rośliną, powinny nosić odpowiednią odzież ochronną, a jej zwalczanie powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Ciekawostką jest, że pomimo jej negatywnego wpływu na ludzi i środowisko, barszcz Sosnowskiego jest rośliną miododajną, co oznacza, że przyciąga pszczoły, które korzystają z jej nektaru. To jednak nie rekompensuje problemów, jakie ta roślina powoduje. Barszcz Sosnowskiego to roślina, która nauczyła nas, jak ważne jest odpowiednie zrozumienie i zarządzanie gatunkami obcymi. Jego obecność w Europie jest przypomnieniem o konieczności ostrożności przy wprowadzaniu nowych gatunków do nieznanych ekosystemów.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicę przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicę przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała. To ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W sercu Rosji Wschodniej na wyspie Sachalin znajduje się niezwykły wulkan błotny o nazwie Pugaczewski. Co sprawia, że ten konkretny wulkan jest tak wyjątkowy? Kiedy spojrzysz na niego z góry, zaskoczy cię jego niesamowite podobieństwo do gigantycznego ludzkiego oka. Zdjęcia wykonane przez fotografa Michaija Michailowa ukazują centrum wulkanu jako źrenicę otoczoną błotnistą brązową tęczówką. Ten rzadki i fascynujący widok został uwieczniony podczas jednej z erupcji, kiedy to błoto wyrzucone z wulkanu rozprzestrzeniło się równomiernie, tworząc wzór przypominający ludzkie oko. Wulkany błotne, choć mniej znane niż ich lawowe odpowiedniki, są równie fascynujące. Są one wynikiem działania gazów i cieczy wydobywających się z wnętrza Ziemi. W przypadku tego wulkanu, po gwałtownym wzroście ciśnienia, błoto jest wydobywane przez pęknięcia w strukturze, tworząc niezwykłe wzory na powierzchni. Fotograf, mówiąc o swoim doświadczeniu, stwierdził: "Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Istnieje wiele wulkanów błotnych na świecie, ale ten wygląda dokładnie jak oko, zwłaszcza z perspektywy helikoptera."

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez większą część ludzkiej historii Uran był nudnym kuzynem Układu Słonecznego. Odległą, pozbawioną cech charakterystycznych, zamarzniętą kulą gazu, którą astronomowie w większości ignorowali. Ale kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie zajrzał w jego górną atmosferę, a to, co tam znalazł, rzuca wyzwanie naszemu fundamentalnemu zrozumieniu tego, jak w ogóle działają planety. Mamy teraz dowód, że to całkowicie dziwaczne, koślawe pole magnetyczne tworzy zorze polarne, które zachowują się jak nic innego, co kiedykolwiek widzieliśmy. To nie jest tylko kolejne ładne zdjęcie. To pierwszy raz, kiedy udało nam się zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach. I to rozwiązuje zagadkę, która nurtowała naukowców od ponad 30 lat. Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze to, co Webb zobaczył tysiące kilometrów nad chmurami Urana i dlaczego wykracza to poza to, co ktokolwiek uważał za możliwe. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego to nowe odkrycie jest tak ogromne, musimy cofnąć się do 1986 roku. Sonda NASA Voyager 2 przeleciała obok Urana, dając nam nasz pierwszy i jedyny rzut oka z bliska. Ukazała bladoniebieski świat, który był oszałamiająco zimny. Uran był naprawdę trudny do głębszego poznania. Wiedzieliśmy, jaki był jego kolor, ale nie posiadał on żadnych oczywistych cech widocznych z Ziemi. Wyglądał poniekąd jak generyczna zielona plama. Jego górna atmosfera została zmierzona z temperaturami spadającymi do minus 224 stopni Celsjusza, czyniąc ją najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym. Ale było coś więcej. W latach, które nastąpiły później, obserwacje z powierzchni Ziemi sugerowały, że dzieje się coś naprawdę dziwnego. Począwszy od wczesnych lat 90., naukowcy zauważyli dziwaczny trend. Górna atmosfera zdawała się stawać coraz zimniejsza i zimniejsza rok po roku. Była to głęboka zagadka. Planeta tak daleko od Słońca nie powinna mieć zbyt wiele dziejącego się w jej atmosferze, a tym bardziej dynamicznego trendu ochłodzenia, który wymykał się jakiemukolwiek prostemu wyjaśnieniu. Dlaczego traciła ciepło? Co napędzało tę zmianę? Przez 30 lat nie mieliśmy prawdziwych odpowiedzi. Mieliśmy pojedynczą migawkę z Voyager 2 i kilka niewyraźnych przebłysków z Ziemi. Planeta była po prostu zbyt daleko, a blask jej atmosfery zbyt słaby, by badać go w jakichkolwiek realnych szczegółach. Uran pozostawał zimną sprawą. Planetą dosłownie toczącą się na boku z polem magnetycznym, które zdaje się przewracać, i atmosferą, która powoli krwawiła ciepłem w kosmos. Wiedzieliśmy, że elementy układanki są dziwne, ale nie mieliśmy sposobu, by zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. Aż do teraz. Niedawno Międzynarodowy Zespół Astronomów pod przewodnictwem Paoli Tranti z Northumbria University skierował najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, na tę trwającą zagadkę. Przez około 15 godzin niemal pełny obrót planety, kosmiczny teleskop Jamesa Webba wpatrywał się w Urana bez mrugnięcia okiem. Używając swojego niesamowicie czułego spektrografu bliskiej podczerwieni, Webb nie tylko zrobił zdjęcie. Przeprowadził to, co można by nazwać sekcją głębokiego kosmosu. To pierwszy raz, kiedy byliśmy w stanie zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach, powiedziała Tranti. Dzięki czułości Webba możemy śledzić, jak energia przemieszcza się w górę przez atmosferę planety, a nawet widzieć wpływ jej koślawego pola magnetycznego. Ideą było polowanie na słaby blask podczerwony konkretnych cząsteczek wysoko nad chmurami planety. Te świecące emisje są jak odciski palców, mówiące nam o temperaturze, gęstości i tym, co dzieje się w najwyższych sferach atmosfery. Ze względu na to, gdzie znajduje się Webb i jak niewiarygodnie jest czuły, mógł zrobić to, czego żaden teleskop na Ziemi nigdy by nie zdołał. Mógł zobaczyć strukturę pionową. Po raz pierwszy zdjął on warstwy atmosfery Urana. Kawałek po kawałku zespół zebrał ponad 1000 plastrów danych, budując trójwymiarową mapę, która rozciągała się do 5000 kilometrów nad chmurami. Ten region to jonosfera, naładowana warstwa atmosfery, która ma bardzo intymną relację z polem magnetycznym planety. To tam rodzą się zorze. A to, co tam znaleźli, zmieniło wszystko. Więc co pokazała mapa? Po pierwsze, temperaturę. Widok trójwymiarowy ujawnił, że górna atmosfera Urana wcale nie jest jednolicie zimna. W rzeczywistości staje się zaskakująco ciepła, osiągając szczyt między 3000 a 4000 kilometrów w górę. Tutaj atmosfera osiąga około 150 stopni Celsjusza. Choć brzmi to gorąco, było to w rzeczywistości znacznie mniej niż to, co sugerowały starsze, mniej precyzyjne pomiary. I oto kluczowa część. Dane Webba dały nam pierwszy ostateczny dowód na to, że trend ochłodzenia, ten, który zaczął się w latach 90., jest realny i wciąż trwa. Uran bez wątpienia wciąż traci ciepło ze swojej górnej atmosfery. To nie jest już teoria. To zmierzony fakt, potwierdzony przez najbardziej zaawansowane obserwatorium, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Ale to odsłoniło kolejną zagadkę. Mapa pokazała również, że gęstość naładowanych cząstek, jonów, była znacznie słabsza niż przewidywały nasze modele. I uważajcie na to. Gęstość jonów osiągała szczyt na znacznie niższej wysokości niż temperatura, około 1000 km w górę, podczas gdy temperatura osiągała szczyt 1000 km wyżej. To była ogromna wskazówka. Powiedziała ona naukowcom, że cokolwiek nagrzewało atmosferę i cokolwiek tworzyło naładowane cząstki, to były dwie różne rzeczy dziejące się w dwóch różnych miejscach. Coś złożonego i potężnego mieszało energię w atmosferze Urana i nie było to tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Aby zrozumieć następną część tego wszystkiego, musisz docenić, jak fantastycznie dziwny jest Uran. Jego magnetosfera jest jedną z najdziwniejszych w całym Układzie Słonecznym. Tutaj, na Ziemi, nasza oś obrotu i nasza oś magnetyczna są niemal idealnie wyrównane. Biegun północny i północny biegun magnetyczny są sąsiadami. Daje nam to stosunkowo stabilną, przewidywalną tarczę magnetyczną, która tworzy piękne zorze polarne, jakie widzimy w pobliżu biegunów. Uran po prostu wyrzuca cały ten podręcznik zasad za okno. Po pierwsze, cała planeta jest nachylona na boku o prawie 98 stopni. Ale robi się jeszcze dziwniej. Jego pole magnetyczne jest następnie nachylone o kolejne 60 stopni względem tej osi obrotu i nie jest nawet wycentrowane w planecie. Jest przesunięte. Wyobraź sobie, gdyby północny biegun magnetyczny Ziemi znajdował się na Florydzie. Gdy nasza planeta by wirowała, pole magnetyczne koziołkowałoby i chybotało się chaotycznie w przestrzeni. To po prostu zwykły dzień na Uranie. To dziwaczne, koślawe, koziołkujące pole magnetyczne oznacza, że jego zorze nie tworzą zgrabnych małych pierścieni wokół biegunów, jak na Ziemi czy Jowiszu. Zamiast tego są złożone, są dynamiczne i omiatają planetę w dziwnych wzorach. Przez lata naukowcy mogli tylko modelować, jak mogłoby to wyglądać. Ale Webb nie tylko to wymodelował. On to zobaczył. Mapa atmosferyczna Webba dostarczyła najbardziej szczegółowy obraz zórz Urana, jaki kiedykolwiek stworzono. Znalazła dwa jasne pasma zorzowe dokładnie tam, gdzie modele przewidywały, że będą. W pobliżu biegunów magnetycznych planety. Ale między tymi dwoma jasnymi pasmami Webb odkrył coś zdumiewającego. Wyraźny ciemny region, w którym zarówno blask atmosferyczny, jak i gęstość jonów były masowo wyczerpane. Ta ciemna luka jest bezpośrednim wizualnym dowodem na działanie tego dziwnego pola magnetycznego. Jest to cecha stworzona przez sam kształt linii pola magnetycznego, gdy udaje im się lub nie udaje kierować naładowane cząstki do atmosfery. Podobne ciemne cechy zostały zauważone na Jowiszu, gdzie jego potężne pole magnetyczne również działa jako strażnik dla cząstek. Ale na Uranie, z jego koziołkującym, rozregulowanym polem, efekt jest znacznie bardziej dramatyczny. Po raz pierwszy naukowcy mogli zobaczyć, jak głęboko te efekty magnetyczne sięgają w głąb atmosfery. To nie działo się tylko na powierzchni. Koślawe pole magnetyczne fundamentalnie kształtuje temperaturę, gęstość i całą strukturę jonosfery tysiące kilometrów w górę. Ta zagadka niedopasowanych szczytów temperatury i gęstości jonów nagle zyskała odpowiedź. Wszystko to było napędzane przez chaotyczną energię, którą ten dziwny magnetyczny silnik pompował do atmosfery. To, co kiedyś było teorią, stało się teraz widoczne. Po pierwsze, zmusza nas to do powrotu i sprawdzenia naszych prac domowych na temat tego, jak działają olbrzymie planety. Fakt, że poziomy jonów były słabsze niż myśleliśmy i że trend ochłodzenia został potwierdzony, oznacza, że nasze zrozumienie bilansu energetycznego w atmosferze lodowego olbrzyma jest, cóż, błędne. Uran jest naturalnym laboratorium dla zestawu zasad fizycznych, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Po drugie, i to jest być może najważniejsza część, jest to ogromny krok w kierunku zrozumienia planet poza naszym własnym Układem Słonecznym. Myślimy teraz, że lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun, są najczęstszym typem planet w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Przez lata, ilekroć znajdowaliśmy egzoplanetę wielkości Urana, musieliśmy zgadywać na temat jej atmosfery. Teraz mamy przykład z prawdziwego życia.

0: naszym własnym kosmicznym podwórku. Pokazało nam świat z procesami atmosferycznymi i magnetycznymi szaleństwami, które są doprawdy nie do wiary. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba otworzył nowe okno na Urana, ale bardziej niż cokolwiek innego, pokazał nam, jak wiele jeszcze pozostało do nauczenia się. Dobra, będę z wami szczery. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te dane, autentycznie opadła mi szczęka. A śledzę kosmiczne sprawy od lat. Ale oto rzecz, która naprawdę mnie uderzyła. Patrzyliśmy na tę planetę przez dekady i po prostu zakładaliśmy, że jest cicha, martwa, zamrożona w czasie. A okazuje się, że to jedno z najbardziej chaotycznych, gwałtownych i dziwacznych miejsc w całym naszym sąsiedztwie. Samo to pole magnetyczne? To tak, jakby planeta miała ciągły, cichy atak padaczki. A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Dla mnie to jest prawdziwa lekcja od Webba. Wciąż udowadnia on, że nasze nudne podwórko jest w rzeczywistości pełne potworów. Po prostu nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć. I szczerze? To sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze nam umyka. Jaki inny cichy świat tam jest, ukrywając coś obłędnego? Jeśli to nie sprawia, że czujesz się mały w najlepszy możliwy sposób, to nie wiem, co sprawi. Wszechświat jest dziwny, moi drodzy, a my dopiero zaczynamy go doganiać.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Maja Skowron i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Einsturzende Neubauten. Pierwszym webcastem 9 maja w 2019 roku Einsturzende Neubauten zainaugurowało czwartą fazę Supporters Project, której celem było wydanie albumu z okazji 40. rocznicy zespołu w 2020 roku. W przeciwieństwie do poprzednich faz, wykorzystano istniejącą platformę finansowania społecznościowego Patreon. Album Alles in Allem został wydany 15 maja w 2020 roku. 28 stycznia w 2023 roku zespół ogłosił na swojej oficjalnej stronie internetowej, że w lutym tego roku wejdzie w fazę rampową i ponownie będzie pracował w studiu nad nowymi utworami. Zespół po raz kolejny zwraca się do fanów o wsparcie za pośrednictwem serwisu Patreon i tak jak w poprzednich etapach, oferuje także transmisje internetowe i inne nagrody. W fazie rampy i rampy grane na poprzednich koncertach na żywo zostaną rozwinięte w pełnoprawne piosenki. Ramp to termin wymyślony przez zespół na określenie improwizowanego utworu, który zespół zazwyczaj wykonuje raz na koncercie. Początkowo planowano, że album ukaże się jesienią w 2023 roku, ale planowaną datę wydania przesunięto na wiosnę 2024 roku. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z 2020 roku Alles in Allem. Oto utwory składające się na album. Ten Grand Goldie. Am Landwehrkanal. Moblirtes Light. Civilisatorisches Misgeschick. Taschen. Seven Screws. Alles in Allem. Greise Dam. Wedding. I na koniec Tempelhaf. Życzę miłego odbioru i zapraszam w lany poniedziałek o stałej porze. Do usłyszenia i wesołych świąt. Mówiła Maja Skowron.

richtig. Kapit Sabatalim. Am Boden zerstört. Would you like?

wir in deinen Träumen suchen. Wir suchen nicht

trägt er ein zweites Gesicht. Sein Junges kriecht im Dialog.

wedding. Dann 48 Stufen. Wedding, ding, ding. Bis auf 70 Meter.

Wedding-Ding-Ding. Zurück ins Wedding.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Grzybnia pierwsza. Leczenie zimną wodą.
2: W głębi puszczy, tuż pod stopami odwiedzających ją ludzi oraz jej mieszkańców, pulsuje życiem niemal niezauważalne królestwo. Pomiędzy światem roślin, zwierząt, bakterii żyją niezliczone gatunki grzybów. Niektóre z nich otaczają nas też w powietrzu, wypełniając wraz z każdym wdechem ludzkie płuca, inne zasiedlają skórę, włosy i najróżniejsze zakamarki ciała, a jeszcze innym wychodzimy na spotkanie, zabierając ich jadalne owocniki z lasu. To tu, pośród drzew, najprzyjemniej jest szukać śladów fascynującego

całego świata. Miliony ludzi przez długie tysiące lat wielbiło i spożywało najróżniejsze gatunki tych wspaniałych organizmów. To dzięki grzybom wszystkie historie świata układają się w jedną pieśń. Niektóre gatunki upamiętniane były od prehistorii w sztuce naskalnej, w różnych rękopisach, obrazach i legendach. Żywiło ciało i umysł naszych przodków na całej ziemi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grupa Bilderberg. Jest to międzynarodowe stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, do których zapraszanych jest od 120 do 150 osób złożonych z najwyższej rangi polityków, premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Pierwsze spotkanie zorganizowane przez grupę miało miejsce w holenderskim hotelu Bilderberg, stąd pochodzi nazwa grupy, w Österberg w maju w 1954 roku. Odbyło się z inicjatywy polskiego emigranta i wpływowego europejskiego polityka Józefa Rettingera, który przekonał do swojego pomysłu holenderskiego księcia Bernarda. Rettinger był stałym sekretarzem grupy aż do 1960 roku. Celem utworzenia grupy było zbliżenie interesów gospodarczych Europy i Stanów Zjednoczonych. Organizacja składała się z komitetu sterującego złożonego z członków wybieranych na 4-letnie kadencje, na czele którego stoi przewodniczący. Obecnie jest nim Henry de Castries. Komitet każdego roku wybiera uczestników, których zaprasza na spotkanie. Spotkania są organizowane w państwach, z których pochodzą członkowie komitetu i spotkanie w danym państwie jest w całości finansowane przez członków z tego państwa. Członkowie komitetu płacą oprócz tego roczne składki członkowskie, z których finansowany jest sekretariat organizacji.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

Rasą znajdują w potężnym Bullmastiffie wiernego przyjaciela i obrońcę. Choć te psy wyhodowano do pomocy w zwalczaniu kłusownictwa, obdarzone świetnym węchem sprawdzały się też jako posokowce i tropowce. Bullmastiff to czworonóg o symetrycznej budowie ciała, pokazującej wielką siłę, wytrzymałość i czujność, potężnie zbudowany i mocny. Rasa została opracowana w Anglii przez leśników, którzy chcieli uchronić zwierzynę leśną przed atakami kłusowników. Psy te nie mają skłonności do pogoni za zwierzyną i samowolnie nie oddalają się od właściciela, dzięki czemu doskonale sprawdzały się jako obrońcy myśliwych na polowaniach. Dorosły, wzorcowo zbudowany pies tej rasy powinien ważyć od 50 do 59 kg, a jego idealny wzrost został określony na przedział 64-69 cm. Zaatakowany przez większego psa może dać się sprowokować. Łagodny charakter nadal łączy z dużą siłą, odwagą i umiejętnością obrony, dlatego zaatakowany Bullmastiff może okazać się dużym zagrożeniem dla agresora.

Rzecz niekoniecznie musi dziać się w Danii, ale akurat tu jestem, więc siłą rzeczy wszystko, co mnie spotyka i co robię, albo usiłuję, jest stąd. Ale ta sytuacja raczej przypisana jest do osoby niż miejsca. Montaż zamka. Oczywiście mistrzu świata wyjebał sobie instrukcję montażu, bo to dla Wise i Mielepetów. Bo cóż tu właściwie jest skomplikowanego? Zwłaszcza, że zamek prosty, popularny, od taki do montażu na drzwi pokoju, kręci gałka. Prawdziwy mężczyzna gardzi instrukcjami, mapami i dobrymi radami. On wie. Często nawet wie lepiej. Całe moje wiedzenie idzie nie najgorzej. Prace postępują, aż dobiłem do problemu. Bo przy jednej części mam dylemat. Po pół godzinie kombinacji poddaję się i szukam po internetach. Ale są tam arcyskomplikowane montaże, wymiany, nawet cały dział z poradnikami dla włamywaczy, czyli jak zamek obejść czy otworzyć bez klucza. Wytrychy, łomy, wynalazki, etc. Szukam na stronie producenta, ale tam też nie ma. Jakby zakładali, że szkoda miejsca, bo tego modelu tylko ostatni melepeta nie potrafiłby zamontować. A dylemat nadal jest. Mały szpej, który mogę założyć na cztery różne sposoby. To drzwi pokojowe, z listowej tektury. Jeżeli pomylę się trzy razy, to wiercąc za każdym razem inne dziury, a tak należy założyć, drzwi będą jak sito i już żaden zamek nie będzie potrzebny, bo nie będzie drzwi w ogóle. Po kilku godzinach przymiarek i złorzeczeń, dobrze, że jestem sam w domu, jest mniejszy wstyd, poddaję się i przystępuję do montażu. W trakcie okazuje się, że to był element opcjonalny w zależności od rodzaju drzwi. U mnie niepotrzebny. A zamek działa.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: To jest po prostu eter i osa. A to jak...

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór w chyba najbardziej pogodnej i spokojnej audycji, jaka się zdarzyła.
2: Drodzy słuchacze, my nagrywamy dzisiaj. Dzisiaj, to znaczy w poniedziałek, audycję. Dobry wieczór. I dzisiaj jest piękny dzień. Dzień dziecka. Niektórzy z was już mają dzieci, więc dbajcie o nie. A my dzisiaj jesteśmy w roli takich waszych ojców.
1: No wiesz co, no ja to generalnie jestem jeszcze w roli swojego własnego ojca, bo pielęgnuję dziecko w sobie.
2: Dobrze, ale nie o to mi chodziło, tylko chodziło mi o to, że dzisiaj jest taki piękny dzień dla was, że jeśli nie wiecie, co będziecie robić w czerwcu, to my możemy wam zaplanować ten dzień. Dzień 10 czerwca możemy wam zaplanować.
1: Przepraszam, my możemy już im ten czerwiec planować od 8 czerwca, ale w gruncie rzeczy...
2: Nie, nie możemy.
1: Możemy.
2: Nie, ponieważ na 10 czerwca zapraszamy was na wspaniały koncert zespołu Kabaret Wolter. Kabaret Wolter, bez którego nie byłoby tej audycji, nie byłoby naszych zainteresowań muzycznych i nie byłoby wielu, wielu innych grup, które się powołują na tą grupę. I uwaga, Kabaret Wolter gra w Polsce 10 czerwca w Warszawie.
1: Tak, w Warszawie, w Teatrze Palladium, razem z Olgą Anną Markowską, która najprawdopodobniej będzie supportowała ówsz band, a to wszystko w ramach festiwalu Efemera. Jeżeli ktoś chciałby się coś więcej dowiedzieć, to oczywiście na naszych statusach będzie oznaczenie Efemery, bo być może ktoś znajdzie też dla siebie coś innego, co go zainteresuje, a program jest bardzo bogaty.
2: Dobrze, to będziemy o tym mówić, ale ja jeszcze nie rozwinąłem swojej myśli. To, drodzy słuchacze, jak będziecie teraz warto, bo my nie tylko zapowiadamy tym razem ten koncert i mówimy o festiwalu, ponieważ będziemy mieli dla was dzisiaj dwie wejściówki, ale jak je wam damy i, znaczy nie my, tylko festiwal w ramach naszej współpracy napisał do nas, że możemy rozdać dwie wejściówki, ale jeszcze nie wiemy, w jaki sposób je dostaniecie i kto je dostanie. Więc teraz czas na was. My słuchamy Kabaret Wolter i zastanawiamy się, jak wam dokuczyć, żebyście zapracowali na te wyjściówki.
1: Nie no, tam dokuczyć od razu. Niech pracują. Bez pracy nie ma, wiesz...
2: Kołaczy.
1: Kołaczy, tak.
2: No, piszcie, wymyślajcie. A może już coś takiego, że jeśli dla którejś słuchaczki lub słuchacza zespół Kabaret Wolter jest ważnym zespołem, to napiszcie, kiedy poznaliście Kabaret Wolter, czy nadal słuchacie, czy kręci was ta muzyka, czy cieszycie się, czy oddziaływuje w jakiś sposób na was. No i my przeczytamy i zadecydujemy, kto dostanie wyjścióweczkę.
1: A wiesz, że Kabaret Wolter jest tak naprawdę jednym z najmłodszych starych zespołów? Ma raptem 53 lata. Bo
2: ten zespół jest starszy od was.
1: Bo w sumie działa od 73 roku.
2: No ale popatrz...
1: Z przerwami, owszem.
2: Oglądałem ostatnio ich koncerty z tamtego roku na YouTubie. Nie czuć. Nie jest. Starość to nie znaczy, że jest to muzyka dla dinozaurów, prawda? Świetnie zaaranżowali te swoje utwory, poszerzyli skład, nie grają, to nie jest tak, że wokalista wyszedł sam, puścił sobie playback i dograł bas i gra wokal, śpiewa. Nie tak jest. Tylko jest to cały zespół.
1: Dokładnie tak. No to co, słuchamy Kabaret Voltaire, a numer się jakoś wylosuje.

0: No tak, takie to dźwięki w tym pierwszym okresie swojej działalności Kabaret Voltaire emitował. Teraz przechodzimy do czasów dalszych, bo w sumie czemu by nie? Co tam, Tomasz? Który okres twój kabaretu Voltaire jest ulubiony?
1: Ja już mówiłem, że ja w sumie to, wiesz, lubię, znajduję gdzieś tam w każdej, w każdych, tak, podzieliliśmy, inaczej powiem, podzieliliśmy kiedyś, nie? Pierwszy, taki bardziej awangardowo-industrialny, drugi, bardziej elektroniczny, bitowy, około-industrialny, gdzie uważam, że ten po 80 roku mieli największy wpływ na to, co się później stało w muzyce elektronicznej, bitowej i jakiejś tam pochodnej. Potem była ambientowa strona, potem była ta taneczna, bardziej taka strona Kabaret Voltaire.
0: Ale wiesz, no to ta taneczna to była taka bardziej momentami nawet i funkowa niż taneczna.
1: Ja lubię, a potem jest ambientowa i teraz jest nowa odsłona. Mam nadzieję, że z tej nowej odsłony przynajmniej będzie płyta koncertowa, bo nie wiem, czy mają w planach nagranie albumu w tym składzie, w którym grają. Nie ma, wiadomo, że już nie ma pana Kerka, ponieważ nie ma go wśród nas.
0: Ale wiesz co, być może byłoby tak, że gdyby pan Kerk był,
1: to nie byłoby to reaktywacji.
0: No to nie byłoby trasy.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, co tam zaszło między nimi, ale chyba pod koniec się nie lubili.
1: No tak, ponieważ ostatnia płyta i jakieś tam epki Kerk wydał jako Kabaret Voltaire. Dla mnie, słuchałem, nie ma to za bardzo nic wspólnego z tego, co grało Kabaret Voltaire. Ja nie ukrywam, że ja lubię wokalistę. Lubię jego sposób śpiewania, grania na basie. Ja uważam, że ten Kabaret Voltaire z nim to całkiem inna jazda niż później bez niego.

0: 2015 roku grali koncerty ostatni raz. Grał on właściwie z projekcją wideo. I no i co? Bardzo nostalgiczne to były show. No i na przykład na Coachelli zagrał.
1: To tam, gdzie Eisturzen de Neubauten jakby ma swoją już scenę, tak? Na Coachelli chyba grają tak często, że...
0: Nie no, na Coachelli to gra przecież ten, to ostatnio Nine Inch grał.
1: A, no dobra. Słuchaj, to pomyliłem. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że pamiętam jak miałem ten jakieś tam płyty nagrane, te wczesne bardzo, Mix Up i jakieś tam inne rzeczy na kasetach. I nagle Kaczkowski zapowiedział nową płytę. Ja przygotowałem kasetę do nagrania i to był jeden z fajniejszych muzycznych wieczorów w moim życiu, ponieważ byłem przygotowany na to, że Kabaret Wolter, no znałem taki Kabaret Wolter, jaki znałem. I nagle usłyszałem ten Kabaret Wolter, gdzie jest na przykład utwór Just Fascination. I to jest ta druga odsłona Kabaret Wolter, którą lubię chyba najbardziej. I te wielkie hity dla mnie, Sensoria, Just Fascination i wiele, wiele innych. I wspaniałe chyba trzy albo cztery płyty, które później, po których później Kabaret Wolter zamienia się w coś funkowo-tanecznego. Niektórzy narzekają na przykład Al Jourgensen, bo wspólnie przecież nagrywali. To się nazywało Acid Horse, tak?
0: Tak, to się nazywało Acid Horse, no.
1: No i to było takie sobie. Nie wyszło, a mogło być coś wspaniałego. No ale wow. Wtedy to pamiętam. Panie Kaczkowski, kolejny raz panu dziękuję za parę dobrych płyt.
0: Tak, jemu to się
1: czasu.
0: Udawało. On trochę był tak jak... Może jest nawet dalej, bo nie wiem co on robi. On trochę był taki jakby polski John Peel w pewnym sensie, dlatego że miał coś takiego wdrukowane, co chyba później go puściło niestety, żeby nie słuchać wczorajszej muzyki, w ogóle bo to jakieś sentymenty budzi i on tak szukał i szukał. On przecież to na dobrą sprawę, to on wcale taki młody nie był już w latach 80. mam takie wrażenie.
1: No chyba nie, ale to przecież on, dzięki niemu Polacy usłyszeli całe 4AD, dzięki niemu usłyszeli Alien Sex Fiend i on do dzisiaj, jak wychodzi coś Alien Sex Fiend, to puszcza w tych swoich audycjach. O, to dzięki niemu usłyszeliśmy Kabaret Wolter, World Domination Enterprises.
0: Patrz.
1: I wiele, wiele innych grup.
0: Namierzyłem pana Piotra Kaczkowskiego i o co się okazuje, 14 lutego w tym roku skończył 80 lat, więc w 86 miał lat 40. A on po prostu wtedy puszczał takie rzeczy, moim zdaniem, jak powinni puszczać dwudziestoparolatkowie.
1: To my już bardziej puszczamy taką muzykę przeszłości niż on wtedy, bo to wtedy były nowe grupy. To
0: mów za siebie, bo ja najchętniej w ogóle wiercę za nowymi wykonawcami,
1: dobra,
0: bo nie jestem sentymentalny,
1: no,
0: ale
1: ja ci puściłem
0: wiem, że ty lubisz
1: kilka.
0: Takie czasem odgrzebać coś,
1: dobra.
0: Czego słuchaliśmy, więc ja nie mam nic przeciwko.
1: No, Kabaret Wolter to też jest jakby odgrzewanie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja co prawda...
0: Znaczy, wiesz co,
1: a ja inaczej powiem, ja nie pieję przy nowym Rolling Stones tak jak ty i wielu, wielu innych.
0: Nie, ale...
1: Bo przy Kabaret Wolter to jest super nowoczesna muzyka przy tym.
0: No wiesz co, ja nie mówię, że piałem z powodu nowego Rolling Stones, tylko w zestawieniu z obrzydliwym nowym Laibachem, to naprawdę w ogóle było ciekawsze i świeższe muzycznie, jakby młodsi ludzie z większą wyobraźnią grali, chociaż to niemożliwe, bo Milan Frasch to podejrzewam mógłby być chyba synem Keitha Richardsa wiekowo.
1: Ja nie mam nic do panów z zespołu Rolling Stones, do duetu czy trio już, nie? Bo tam zasilony ten zespół jest młodymi też muzykami.
0: No, to i... w sumie takie trio jest, bo basiści, perkusiści są już inni.
1: Dokładnie tak. Ale nie mam nic do panów. Szacunek, chociaż nie słucham, ale paru tam utworów no trudno nie znać i nawet czasami sobie może puściłem. Ale mimo wszystko... Nie wiem, ta moja starość jest bardziej po stronie.

0: tego, że jakbyś mi teraz kazał sobie, akurat znam tą ostatnią Rolling Stones i to wolę sobie puścić jednak chyba Laibach, wiesz?
1: Ten Laibach disco polowy, tak, który wyszedł?
0: Tak.
1: No to ja nie.
0: Tak.
1: Bo są pewne granice, których nie mogę przejść.
0: Dobrze, mi się zawsze podoba koncepcja Laibacha. To nie są płyty nagrane, o, nagrywamy utwory, bo mamy gdzieś tam już w szufladzie kilka utworów, no spotkajmy się, nagrajmy. Tam jest zawsze jakaś koncepcja. I nawet jak mi się te utwory nie podobają, to podoba mi się ich koncepcja w ogóle na swoją twórczość i na swoją jazdę. Ale uważam, zgadzam się z tobą, że stać ich na więcej.
1: No ale wiesz co, jak ja widzę w ogóle w takim tym, w czerwonych odcieniach czy tam bordowych ubranego tego Milana Frasza, starego dziada jeszcze oszminkowanego, to już myślę, że to już po prostu, wiesz, to już jest takie rozwodnienie w ogóle tego, że być może trzeba było powiedzieć, kończymy. Ewentualnie jakby przeszli do tych...
0: Nie podoba ci się ich estetyka i to, co...
1: Nie, no po prostu, ale wiesz co... po prostu jestem na nich rozsierdzony.
0: Nie wiem, bawią się, ale z drugiej strony nie wiem, czy robią dobrze na przykład pewnej grupie społecznej, pokazując to w taki, a nie inny sposób. Nie wiem, czy się z tego śmieją. W sumie nie zgłębiałem tematu. Szczerze mówiąc, to bardziej zgłębiam teraz temat zespołu Cabaret Voltaire, który nigdy nie wszedł na drogę wioski, nie mówiąc o koncepcji, którą zawsze mieli na siebie. Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, że wokalista Cabaret Voltaire, to nie jest tak, że on nic nie nagrywa i nie udziela się, ponieważ on jest gdzieś tam, nie wiem jak to powiedzieć, wykładowcą Red Bull Akademii Muzycznej.
1: No coś tam w ogóle dłubie.
0: Cały czas jest jednak prekursorem muzyki elektronicznej i nie wiem, coś takiego było zawsze w tym zespole. Pamiętasz ich z lat 80., jak oni wyglądali, jakie mieli teledyski, co chcieli przekazać. To było mi bliskie. Tobie chyba raczej też, prawda?
1: Tak.
0: I to, jak patrzę na 71-letniego człowieka, czyli wokalistę Cabaret Voltaire, jak fajnie wygląda, oprócz tego gra świetną muzykę i nadal ma coś do powiedzenia, no to... Halo. No to super. Myślę, że ten facet jest bardzo otwarty na dźwięki. Myślę, że może, uwaga, myślę, że on może być bardziej otwarty na dźwięki, które na młode zespoły, niż nawet ja. On, myślę, że więcej...
1: To znaczy, no, ja myślę, tak, tutaj masz rację, że tutaj między mną...
0: Ja nie mówię, Tomek, ja wiem, że wszystko się...
1: A Stefkiem Malinderem
0: nie,
1: to...
0: Ja myślę, ja wiem, że zawsze jest tak, że jednak ty musisz coś powiedzieć o sobie, okej, ale ja tutaj
1: ale
0: mówiłem...
1: Ale ty też mówisz o sobie. No.
0: Ale nie, bo ja specjalnie ci powiedziałem, żeby jakby to uderz w stół, a nożyce się otworzą.
1: Oj, tak, wiesz, wszyscy lubią, jak się tak przegadujemy. No tak. Stefek trzyma rękę na pulsie, to na pewno.
0: No i wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że wasz dziadek jest w wieku takiego Stefka.
1: I ogląda na non-stopie TV Republikę i po prostu narzeka na lewactwo.
0: Nie, a może jednak Stefek jest waszym dziadkiem i idziecie sobie teraz na koncert Cabaret Voltaire, słuchacie i ktoś tam z boku, ty... Staruchu, co ty tutaj robisz? A ty myślisz, haha, dobra, gościu, mój dziadek śpiewa. Było chyba kiedyś coś takiego, że ktoś kogoś tam, co ty tutaj robisz, staruchu, właśnie jak to opowiedziałem, to sobie przypomniałem.
1: Nie, to był taki dowcip, że poszli ktoś... do najstarszego człowieka, a ten mówi, że miał 100 lat, mówi, nie, mój starszy ode mnie jest mój ojciec. A gdzie jest pan ojciec, można z nim pogadać? No mój ojciec poszedł na ryby z dziadkiem. Na tej zasadzie. Dobra, słuchamy dalej Cabaret Voltaire i będziemy rozmawiać. Porozmawiamy też o paru rzeczach, które będą na festiwalu Efemera i na przykład mnie szczególnie ciekawią, bo nie mówię nas, bo ciebie mogą inne z tego brać i po prostu cieszyć.
0: Dobrze, słuchacze, nie wiemy, co piszecie. jeszcze nie mamy koncepcji.
1: Aha, jeżeli podoba
0: Ale
1: się
0: mamy
1: audycja.
0: Dwie wejściówki. Mamy dwie wejściówki. I chętnie je damy. Uważamy.
1: O, wiem, wybierzemy. W środę rano po audycji komentarze, albo te, które najbardziej nas chwalą, albo te, które najbardziej szkalują lajbach.
0: Albo te...
1: O, jak ktoś napisze...
0: Nie,
1: po prostu jakiś...
0: to nie znaczy, że on będzie chciał iść na kabaret Wolter. Chyba, że napisze, dlaczego woli iść na kabaret Wolter niż na lajbach. Chcę, żeby coś od siebie ktoś napisał.
1: Tak,
0: bardzo,
1: właśnie,
0: bardzo,
1: właśnie.
0: Bardzo chcę.
1: I oczywiście...
0: Nie ma tutaj, drodzy słuchacze, żadnej maszyny losującej.
1: Dokładnie i dlatego ostrzegam was. Nie chodzi o to, żebyście pisali do nas privy, tylko komentarze pod postem, który został opublikowany o 20.00. Tak. No to dalej jedziemy z Kabaret Voltaire.

0: No i koncert Kabaret Voltaire w Palladium będzie 10 czerwca, a...
1: Pasuje miejsce też do
0: tak,
1: tego.
0: Tak, tak, tak. A 8 czerwca wszystko się zacznie od eventu, który będzie miał miejsce, właśnie patrzę się w tym momencie na ściągę, w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej zagra Hania Rani oraz pani Arucz Aftab. A dlaczego w ogóle wspominam o pani Arucz Aftab? Bo przy okazji chciałbym pozdrowić naszego przyjaciela Chrisa Mandre, który nas pewnie słucha, żeby uświadomić go, że jego ulubiona wykonawczyni zeszłego roku gra właśnie też na efemerze.
1: Chyba non-stop jej słucha, więc on chyba nie zakodował, że już może ją zobaczyć na żywo.
0: No właśnie, może on nie wierzy mediom i uważa, że wypuszczamy go. Trzeba będzie chyba do niego zadzwonić za jakiś czas.
1: Cały czas śpiewa nie wierzę politykom.
0: No tak, ale wierzę nie politykowi, który jest jeszcze bardziej politykiem od polityków.
1: Drodzy słuchacze, czy byłby zespół Boards of Canada bez Kabaret Voltaire? Możliwe, że nie. Możliwe, że gdyby mieli wymienić swoich ulubionych wykonawców i wykonawców, którzy mieli na nich wpływ, znalazłby się Kabaret Voltaire. Myślę, że, znaczy słuchając ich najnowszego, nie boję się tego powiedzieć, dzieła, bo już przesłuchałem go chyba tą płytę z 10 razy, więc będę ją tak nazywał. Myślę, że Kabaret Voltaire znalazłby się wśród wykonawców, którzy oni lubią, szanują i miał na nich wpływ. Drodzy słuchacze, jeśli znacie Boards of Canada, a do końca wam ta muzyka nie odpowiadała, to posłuchajcie najnowszej płyty, ponieważ ta najnowsza płyta, mnie jest trochę łatwiej mówić o tej płycie, ponieważ ja lubię zespół Boards of Canada.
0: No ja to
1: ale
0: wiem.
1: Najnowsza płyta jest jakby na zamówienie industrializy. Ona ma po prostu wszystkie patenty, które lubimy w muzyce około elektronicznej. Tomek, jeszcze się nie zaznajomiłeś z tą płytą, więc może nie będziemy o niej mówić, pogadamy w przyszłym tygodniu.
0: Wiesz co, może...
1: A jak będziemy na kabarecik jechać, to nie będziemy słuchać tylko kabarecików.
0: Wiesz co, to może tak powiem. Weźmiemy oczywiście jeszcze pewnie w dzisiejszej audycji omówimy tę płytę bardzo w Kanada, bo być może za jakiś czas nagramy drugą część, znaczy nagramy dalszą część tej audycji.
1: Ja
0: chętnie, bo dzisiaj jesteśmy skąd...
1: Ja chętnie, drodzy słuchacze, zobaczyłbym ten wizualno-muzyczny koncert zespołu Boards of Canada i mam nadzieję, że właśnie takie festiwale jak ten, który dzisiaj wam zachwalamy i prezentujemy, na którym będzie Kabaret Voltaire, w przyszłości może to właśnie albo OnSound, albo jakiś inny festiwal wpadnie na taki pomysł i zobaczymy Boards of Canada, ponieważ myślę, że warto. A z ciekawostek takich, znowu ta ekipa Donalda Trumpka nieźle się popisała, ponieważ wykorzystała fragment najnowszego utworu Boards of Canada w swoim takim jakby spocie reklamowym, gdzie latają helikoptery, chodzą żołnierze i wieje amerykańska flaga. Żeby było śmiesznie, wszystko jest zrobione jak w teledyskach Boards of Canada. Cały ten film wygląda jakby był teledyskiem krótkim Boards of Canada. No oczywiście zareagowali na to fani, zareagowała na to wytwórnia Warp i sami członkowie Boards of Canada potępili takie zachowanie, kazali to usunąć, kompletnie się z tym nie identyfikują.
0: A myślisz, że taki Trump będzie się zastanawiał, co mu jakiś lewaczek pieprzy?
1: Kompletnie nie. Ja tylko uważam, że nagle cały świat gdzieś tam ileś tam tysięcy, bardzo dużo odsłon było tego i nagle zaczęli ludzie słuchać zespołu Boards of Canada. Ale jeszcze z takiej ciekawostki, rozmawiałem ze swoim znajomym, który opowiadał mi właśnie, miałem do ciebie dzwonić, słucham Boards of Canada. A ja mówię, ja też właśnie dzwonię do ciebie, dlatego że słucham Boards of Canada. No i tam zaczęliśmy mówić o tej płycie, ponieważ jak posłuchacie, o tej płycie się dużo mówi. Ona w głowie zostaje z różnych powodów, ale o tym może później porozmawiamy. No i on mi opowiedział właśnie o tym zdarzeniu trumpowskim, ale oprócz tego powiedział, że 15 dni temu w Japonii jego znajomy widział billboardy i plakaty najnowszej płyty Boards of Canada i był między innymi w sklepie muzycznym, bo tam jeszcze takie są, gdzie było odtwarzanie płyty i przedsprzedaż.
0: Ale z artystami?
1: Proszę?
0: Z artystami w sensie?
1: Nie, nie było artystów, tylko było odsłuch płyty i można było przedpremierowo ją zakupić i japońscy prezenterzy mówili o tym, jaka jest płyta, ponieważ jest to koncept album. Między innymi możecie sobie zobaczyć okładkę, wkładkę, jak nawet nie macie w internecie i poczytać, jest dużo wywiadów. Ta płyta naprawdę ma niezłą promocję. I ktoś, kto myśli, że to taki w ogóle niszowy, nieznany zespół, może się bardzo zdziwić, że to jednak dużo ludzi czekało na najnowsze wydawnictwo zespołu Boards of Canada.
0: I bardzo dobrze. No w sumie może pójdźmy teraz jakiś utwór z tej płyty.

0: I tak kończy się utwór, który nosi tytuł Proroctwo przy 1420 MHz zespołu Birds of Canada. I będziemy do tej płyty na pewno wracać.
1: Tak. Przesłuchałeś, czy tylko ten utwór?
0: Przesłuchałem płytę, tak, tylko wiesz co, wybrałem ten utwór, bo
1: no, ja nie lubię... bo ci go wysłałem.
0: Nie, to nawet nie o to chodzi. Nie chciałem dawać krótkiego numeru, bo na tej płycie jest mnóstwo krótkich numerów, a lubię, kiedy po naszych dłuższych rozmowach dajemy dłuższy kawałek muzyki.
1: Żeby było tak, że krótko gadaliśmy.
0: Nawet nie o to chodzi, bo gadaliśmy, podejrzewam, że dwa razy dłużej, jak ten utwór trwa, no półtorej razy dłużej z tego, co widzę na wykresie fali, ale tak.
1: Słuchaj, jak jeżdżę z moim starszym synem samochodem, to jeden utwór mogę puścić ja, jeden utwór puszcza on, ale ostatnio się, jak to się mówi, skapował, że moje utwory są troszkę długie,
0: no tak, bo...
1: a jego są po 2-2,5 minuty i wybiera teraz spryciarz takie przynajmniej 3,5-4, no, takiego na przykład Playboy McCartney.
0: Wiesz, z nim to jest taki problem, że te utwory nowoczesne, trapowe, to czasem mają... minutę 50.
1: No tak, dokładnie tak. Zauważył ten problem i wymyślił teraz, że będzie je łączył. Że może w Abletonie je połączy i zmiksuje w jeden utwór 9-minutowy, bo go chciałem wkurzyć i puściłem mu z Disintegration 9-minutowy utwór The Cure.
0: Ale co, jak reagował na The Cure?
1: On akurat lubi. Znaczy, może tak. Może nie puści sobie The Cure sam, ale jak idzie, to nie chcę wyłączyć. A zapytałem go, jaki najbardziej lubi zespół, jeśli chodzi o to, czego stary ojciec słucha. Mówi tak, że albo Depeche Mode, albo Ministry. No ja mówię, nie, no musisz wybrać Ministry.
0: No i bardzo dobrze. No, drodzy słuchacze, chciałbym też nadmienić, że na Ephemera Festival też zagra koleżanka Atari Teenage Riot, pani Hanayo. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakiego utworu jest to cover.
1: Ale, drodzy słuchacze, może tak. Nie wiemy, czy już napisaliście i kto wygrał bilet na kabaret Voltaire. Ale teraz dogrywka. Jeśli nie ma jeszcze zwycięzcy, a bardzo chce jechać i napisze nam oświadczenie, że jeśli ten, kto wygra wejściówkę na kabaret Voltaire, na 1000% będzie na tym kabaret Voltaire, bo nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że ktoś wygrywa i nie jedzie. Albo nie idzie na nogach. Więc jeśli ktoś zgadnie, jeśli nie było wcześniej, a my sprawdzimy, a ktoś zgadnie i pierwszy napisze, kogo jest to cover i chce jechać, to wygrywa wyjściówkę. Na kabaret Voltaire, nie na tą panią.
0: Chociaż może nam się jeszcze to w trakcie audycji zmieni w ogóle.
1: Oczywiście. Jak ktoś wymyśli, jaki kolor ma kot Tomka, to też może wygra, a może nie.
0: Ale to wiesz, to jest taka podpucha, bo znajomi będą pisać, a wiedzą. Ale może nieznajomi, którzy nie wiedzą, będą starali się coś wymyślić.
1: Jak ktoś kupić 10 piwek mocnych dla Tomka, to może też wygra.
0: No nie, bo ja będę...
1: A ja takie czeskie.
0: Ja będę jechał, mój
1: drogi.
0: Łapóweczki. Wygląda na to, że to ja będę kierował, więc...
1: Oj, nie wiem, dlatego ja pojadę swoim. Na razie, gramy...

0: No przyznam, bardzo sympatyczna pani z Japonii.
1: Ten numer akurat jest naprawdę dobry cover.
0: To znaczy, wiesz co, ja podejrzewam, że, bo nigdy nie widziałem jej na żywo, że nawet wręcz ci powiem, że zastanawiam się, czy dzień wcześniej nie pojechać do Warszawy, aby zobaczyć koncert, bo podejrzewam, że tam będzie ciekawy performance, ciekawe wizualizacje.
1: Nie wiem, czy wiesz, że po prostu ludzie z tobą jadą i odpowiadasz za to, że dowiedziesz ludzi z biletami, którzy już zakupili bilety na Cabaret Walter.
0: No, ale przy okazji w ogóle zobaczę, jak w roku 2026 wygląda połączenie Krakowa z Warszawą, w sensie chodzi mi o tę drogę szybkiego
1: bardzo
0: ruchu.
1: Dobrze. Tylko trzeba uważać. Ja tam jechałem kiedyś 110, ponieważ jest to droga szybkiego ruchu. I do dzisiaj nie pamiętam, żeby był znak 90, ograniczenie do 90, a w międzyczasie minęły mnie dwa czarne, duże samochody, bardzo szybko jadąc. Ja jechałem 100, chyba 15, bo nie goniłem ich. No i dwie minuty czy trzy minuty później zatrzymali mnie policjanci i wlepili mi mandat. Ja mówię, ale zaraz, przepraszam, bo przed chwilą mijały mnie jeden Mercedes i jedno Audi i jakoś tutaj nie stoją i nie dają panowie mandatów. Jakie Audi, jaki Mercedes? Ja mówię, no widzę, Orwell się kłania. Po prostu.
0: Może wiedzieli, kto tam jedzie, a może takie rządówki były.
1: Nie, nie wyglądały na rządowe samochody. Rządowe samochody trochę jeszcze szybciej jadą i nie te marki.
0: A, no okej, bo...
1: Nie wiem, czym ten... czym jeździ ten tak zwany prezydent Polski? BMW?
0: BMW 7.
1: A czemu nie jeździ Polonezem 7?
0: Bo nie zrobili mu takiego Poloneza.
1: Kurczę, chińska motoryzacja ma 200 marek, a my jednej nie potrafiliśmy zrobić. Jak się to auto miało nazywać?
0: Izera.
1: A kto, a co się dzieje z tym terenem, który PiS wykupił pod fabrykę Izery?
0: Wiesz co, no z tego, co mnie się wydaje, to... No to co, no to wycięli drzewa po prostu, bo ja przejeżdżałem przecież koło tego miejsca,
1: no, ale
0: gdzie...
1: ale co, no i nie sprzedali tego? To leży, tak?
0: Nie, no drzewo sprzedali do Chin oczywiście.
1: A co z tym? To mogli z drewna robić te samochody.
0: Wiesz co, no jest taka firma Morgan, bardzo stara angielska, która robi samochody na drewnianej ramie, więc może to byłby... Proszę?
1: Pierwsze samochody były na drewnianych ramach i miały drzwi chyba też ze sklejek drewnianych, nie?
0: No tam szkielet miały drewniany, a były obijane aluminium albo blachą.
1: Nie wiem, czy pierwsza syrenka nie była też coś, nie miała z drewna.
0: Znaczy możliwe, że ta pierwsza syrenka w trakcie, wiesz, konstruowania, nim ten prototyp mógł mieć drewniany szkielet.
1: Nie tylko chyba prototyp, nie wiem, czy coś, czegoś nie miała z drewna. Ale mogę się mylić, ale coś takiego sobie przypominam.
0: No wiesz, no na pewno samochody marki DKW, która później się jakby przekształciła płynnie w Trabanta, miały trochę drewna.
1: No.
0: Dykty, przepraszam, bo DKW to nie był dykt, skrót był takie... dykta, klej, woda.
1: Ja widziałem rozwalonego Trabanta, widziałem jak to wygląda. To jak taki materiał, jak sprasowany materiał taki, wiesz... takie materiały już po zużyciu, nie? To tak wyglądało. To nie była tak, jak niektórzy mówili, że z tektury jest zrobione.
0: Nie, nie jest z tektury.
1: A wiesz, że tam bak był z przodu? Otwierało się w tych starych Trabantach klapę.
0: Tak, to był dwusuw, więc lałeś benzynę i dolewałeś oleju.
1: Czyli
0: tak.
1: Wypadeczek i od razu bom!
0: No nie do końca. Wiesz, w Trabancie było to chyba... Tam nie było pompy paliwa, tylko tam był zbiornik opadowy, który...
1: Ale ja jeździłem kiedyś jako pasażer, co prawda, Trabantem kombi. Zajebiście.
0: Wiesz co, ja też raz jechałem Trabantem kombi, który nie był w stanie przy jeziorze Rożnowskim wyjechać.
1: Też jechałem nad jeziorem Rożnowskim tym Trabantem i wyjechał bez problemu.
0: A ile tam was było?
1: Dwójka dzieci i dwie osoby dorosłe.
0: To jeszcze dzieckiem byłeś wtedy?
1: Dzieckiem byłem.
0: No to w podobnym przypadku...
1: I zaznaczam, że nie każdy mógł mieć Trabanta.
0: Tak, tylko mieli tajni agenci Stasi w Polsce.
1: Ale... A jeździłeś tym Trabantem z silnikiem Polo?
0: Tak.
1: On podobno był dosyć szybki już.
0: No bo był lekki i... No ale też miał inaczej zbiornik paliwa.
1: Ja się dziwię, że Niemcy nie chcą zrobić nowej wersji Trabanta taniego samochodu elektrycznego.
0: To znaczy tam gdzieś od czasu do czasu pojawiają się prototypy, bo widziałem. No ale po prostu umówmy się. Znaczy, na swój sposób to ten Trabant to taki był taka zabaweczka, bo to wyglądało jak amerykański samochód, tylko pomniejszony.
1: Widziałeś te Trabanty po takich, ale mówię po takim liftingu dobrym, przeróbkach, widziałeś, jak sobie ludzie jest zajebiście kabrioleciki, jak pomykają?
0: O, wiesz co, jest taki w Rzeszowie, gdzie ktoś wsadził jakiś silnik V6 od Audi.
1: Jak, gdzie? Z tyłu jeździ na przyczepie ten silnik?
0: Jeździ, na YouTubie to widziałem.
1: Słuchaj, a teraz dobra, pytanie.
0: No?
1: Przepraszam, że ci przerywam.
0: Trabant muszę... Quattro.
1: Trabant czy mały Fiat?
0: Mały Fiat.
1: Ja też. I czy... Czyli tak, i jeszcze jest
0: małego
1: jedno.
0: Fiata, jeśli ktoś na przykład... myszy nie zeżreją.
1: Jeśli ktoś chce przyjechać na kabaret Wolter, a przyjedzie małym Fiatem i udowodni nam, że przyjedzie małym Fiatem, to dostaje wyjściówkę.
0: No właśnie, a teraz... Niż, że...
1: A przepraszam, znowu ci przerywam.
0: No, słucham cię.
1: A wiesz, że ja w 92 roku z chłopakami na koncert do Jarocina pojechałem pożyczonym małym Fiatem.
0: No wiem.
1: Mieliśmy wyciągnięte siedzenie z przodu i tam były klawisz, gitara i coś tam, różne pierdoły.
0: Czyli
1: i w trójkę
0: jechaliśmy. Czyli z Tokarem siedziałeś z tyłu.
1: Tak, i piliśmy... kawę i piwo.
0: A pezda kierował.
1: Zawsze trzeba mieć kierowcę.
0: Tak, to prawda. Aż wpadłem na jakiś tam pomysł.
1: A, tam pozdrawiamy.
0: No tak, pozdrawiamy cię, Bodziuś. O, Bodziuś mógłby nas zawieźć na kabaret Voltaire.
1: Nie, bo musiałby do Krakowa przyjechać.
0: No, ale wiesz, no, czego się nie robi dla kolegów.
1: Dobrze.
0: Dobra, no to kolejny utwór, kabaret Voltaire, James Brown.

0: I to był hołd, który złożył kabaret Voltaire Jamesowi Brownowi, mojemu jednemu z moich bohaterów.
1: Znaczy, no, rozumiem. Znaczy, niesamowite jest to, jak tak naprawdę to Jurgensen nawet powiedział, ponieważ jak ktoś wymyślił, że oni połączą te siły i nagrają wspólną epkę, a może całą płytę, Acid Horse to się miało nazywać, nazywało, tak?
0: Tak.
1: Kwaśny no i Ameryk, no i dwóch panów z Cabaret Voltaire poleciało do Stanów i tam w studiu sobie pracowali z Jurgensenem. No i Jurgensen mówił, że no coś im po prostu nie wyszło. No rzeczywiście im trochę to chyba moim zdaniem też nie wyszło, ale później zapytali go o Cabaret Voltaire, no to on powiedział, że totalnie szanuje Jurgensen Cabaret Voltaire i Cabaret Voltaire miało wielki wpływ na jego twórczość, ale mówi, że tak jak zjebał się jego zdaniem Cabaret Voltaire, a mógł iść w całkiem innym kierunku, no to woła o pomstę do flagi amerykańskiej.
0: W pewnym momencie faktycznie powstawały płyty, które można w tym momencie bardziej docenić tylko i wyłącznie z punktu widzenia sentymentu.
1: Ja jestem naprawdę, ja lubię te płyty.
0: Ja wiem, że ty je lubisz.
1: To akurat ja lubię te płyty i uważam, że tą płytę, która jest uważana za nawet fanów za coś okropnego, o mały włos nie kupiłem sobie na winylu, ja ją po prostu lubię. Ja odciąłem ten kolejny jakby kolejny tam epizod Cabaret Voltaire i nowy, który się zaczął historycznie, ja sobie odciąłem ich. Bardzo uwielbiam, lubię, tak jak mówiłem, już ten najbardziej elektroniczno-industrialno-bitowy okres. Te płyty są dla mnie wspaniałe, a te takie bardziej jakby taneczno-funkowe nie przeszkadzają mi, a tą płytę, o której mówimy, ja ją aż tak lubię, że ja sobie ją często puszczam, sam słuchając.
0: No ale to wiesz, no to powiem ci, że dziwne to były czasy.
1: No oni poszukiwali. Akurat mogli iść rzeczywiście w innym kierunku, ale weźmy pod uwagę, że to oni wyrośli trochę z innego industrialu i Kirk bardziej interesował się muzyką elektroniczną, a nie rockiem. I zresztą Malinder chyba też. Dlatego poszli w takim kierunku, no... Po co?
0: To znaczy, ja ci powiem, że ja doceniam te płyty, które były elektroniczne, ale już
1: taneczne,
0: takie...
1: czy nie?
0: Wiesz, bardziej bym to nazywał muzyką taneczną dla umysłu, bo trudno myśleć o numerach na przykład z Conversation w charakterze muzyki tanecznej. No,
1: oczywiście Conversation to już jest coś innego. To już jest chyba ten następny etap po tym tanecznym.
0: To znaczy na pewno jest to mniej taneczne niż te funkowe, o.
1: No, czyli to już jest ambientowa jazda i to jest...
0: No to jest taka po prostu abstrakcyjna, ale wiesz co, Malinder właściwie nie śpiewa.
1: Tak. Wiesz, co jest fajne w tym wszystkim? Że to nadal słychać poprzez podejście do muzyki i
0: tak,
1: dźwięki,
0: to prawda, to
1: które
0: prawda,
1: oni no. wykorzystują, że to jest ten sam zespół.
0: To prawda. No, ale ciekawe, jak zabrzmi na żywo i czy 71-letni pan będzie miał tyle energii, jak wtedy, kiedy miał 31.
1: Ale przecież można zobaczyć na YouTubie. Ja jestem zachwycony.
0: Znaczy, ja też widziałem, zresztą też widziałem na YouTubie, jak on sobie z tym całym wranglerem daje.
1: On fajnie wygląda w ogóle, kurde, to jest... Pan, który ma 71 lat i jest tu i teraz. On nie wygląda jak starszy pan, który przebrał się, w garnitur, bo nie wie, jak się ubrać. On ma swój styl, który sobie tam rozwija, dobrze wygląda, gra dalej na basie, jest okej.
0: No i ja nie mówię, że jest źle, natomiast ciekaw jestem, jak to się przełoży na długość koncertu.
1: Ja tak jeszcze jedno
0: powiem. A wiesz co, ale tak w sumie to jeszcze ci powiem, że on tak nieznacznie od wujaszka starszy jest.
1: No bo to byli rówieśnicy.
0: Ja myślę, że on jest starszy od wujaszka chyba o 3 lata, nie?
1: No chyba
0: albo
1: tak.
0: Albo 2. No taka podobna różnica wieku.
1: Też od Kejwusia.
0: Tak, tylko że Kejwuś jakoś
1: Kejwuś się ma 7
0: nimi...
1: dych?
0: No chyba zmierza do 7 dych. W następnym roku będzie miał 7 dych z tego co pamiętam. Tak, 22 września skończy 69 lat w tym roku.
1: Dziękuję. Drodzy Państwo, tak jak Robert Smith.
0: Roberto to skończy w tym roku 68, bo jest rok młodszy.
1: No proszę, proszę.
0: No a Gahanu skończy za 4 lata.
1: Jak to doktor Hakenbusz pisał i śpiewał, o kur, macz, jak zapije czas.
0: Tak, tak, już Gahan siwy jest. Dobra, drodzy Państwo, kolejny
1: to
0: utwór.
1: Jak, co by było, gdyby kurde farby do włosów zabrakło i Cave byłby taki siwy nagle.
0: Dokładnie tak. No to teraz będzie jeszcze pani... Bo to nie będzie, oczywiście kabaret Voltaire jeszcze powróci, natomiast teraz ulubienica naszego przyjaciela Chrisa Mandrea, Arooch Afton.

0: To była pani Aruch Aftab w utworze Rad Ki Rani.
1: Tak, no czyli jak widzicie, warto się też wybrać na...
0: Na inne wydarzenie oczywiście.
1: A ci, którzy już mieszkają w Warszawie, no to już w ogóle nie wyobrażam sobie, że siedzą przed jakimś Netflixem czy innym streamingiem
0: bardziej
1: i oglądają...
0: Bardziej bym ich podejrzewał o siedzenie nad Wisłą albo nad grillem.
1: Właśnie, Tomek, to by było świetnie. Oni siedzą

0: Nie mówię o naszych słuchaczach oczywiście, że siedzą tylko przed telewizorem i... No ale dobra, teraz pytanie do Tomasza Jerzego i do was, drodzy słuchacze i słuchaczki, słuchaczki i słuchacze. Czy widzieliście już tego nowego Spidermana z Nicolasem Cage'em?
1: Ja jestem po 3 bodaj odcinkach.
0: Ja jestem w trakcie 3. I co?
1: A czy ja go już skończyłem.
0: A, i tam się akcja już zaczyna.
1: Tak, ale czytałem jakąś tam recenzję, że dopiero od 4 odcinka podobno ten Nicolas Cage w roli Spidermana jest zasadny, bo zaczyna on już w pełni jak on się zachowywać na ekranie. Mhm. Natomiast w ogóle powiem ci...
0: mi się bardzo, bardzo podoba.
1: Powiem ci, że oglądamy to w wersji czarno-białej.
0: Ja też.
1: Ale tak sobie myślę, że wiesz, jakby było najbardziej idealnie, gdyby był taki obraz, żeby się pojawiały jednak jakieś kolory w tej produkcji, taki trochę jak w Sin City. Byłoby chyba jeszcze bardziej tłuste, ale pewnie budżetu nie było na tego typu zabawy.
0: Nie, chyba teraz to już jest... Oni chyba nie chcieli być...
1: Znaczy ja wiem, że oni chcieli... Znaczy ja wiem, że oni chcieli w ogóle wziąć i zrobić, że tak powiem... prawdziwe kino noir, zresztą po prostu...
0: Ale świetnie się czasami ogląda, jak rzeczywiście stary film, nie?
1: Tak.
0: Brakuje tylko napisów na dole.
1: Tak, tak, tak, albo między scenami.
0: Tak.
1: Ale powiem ci, że nie wiedziałem tego jeszcze, ile Humphreya Bogarta jest w Cage'u. Naprawdę
0: jest
1: jestem
0: dużo.
1: Zaszokowany tym, jak to poszło.
0: A teraz powiedz mi, czy mi się tylko wydaje, czy nie? Czy ta główna bohaterka, nie jego asystentka, tylko ta, która śpiewa w klubie.
1: No.
0: Czy ona nie jest przypadkiem w twoim typie? Tam, w tym momencie.
1: W moim typie znaczy?
0: Jako kobieta, tak.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Nie. Nie.
0: A w typie twojej Beaty? Beata, jak na nią patrzy, to... To nie jest w jej typie?
1: No nie, no wiesz, Beata to jest chyba, niezasadne pytanie zadajesz.
0: Chyba Beata jest zachwycona tym klimatem, tak?
1: To znaczy tak, podoba nam się klimat tego
0: nie
1: filmu.
0: Nie mówię o tobie teraz, tylko pytam, czy
1: ale,
0: Beata.
1: Ale tak, jej się podoba.
0: Bo ona w ogóle uwielbia takie...
1: Wspólnie jesteśmy zachwyceni w ogóle,
0: wiem, ale
1: wiesz.
0: Beata uwielbia te klimaty takie, lat.
1: Tak, tak, tak.
0: Lat.
1: Ale wiesz, co mnie jeszcze cieszy? Że ten strój tego Spidermana
0: jest
1: taki, jaki jest, a nie jest taki, nie jest w ogóle podobny do tego w ogóle obecnego stroju, takiego, wiesz, spandeksowego.
0: Ale ty widziałeś w ogóle Milesa Moralesa? Spidermana?
1: Nie.
0: Bo on się tam... Bo...
1: Ale co?
0: Bo tam są różne, z różnych, oni wymyślili w Milesie Moralesie, że pojawiają się Spidermany z różnych światów.
1: Aha, okej. Okay.
0: I to się nazywa, mi teraz to wypadło z głowy.
1: Z różnych uniwersum.
0: Tak. I to jest coś takiego, że tam jest między innymi postać tego Spidermana, którego oglądamy. Tam jest też Spiderman świnka, tam jest Spiderman kobieta, no bo to chodziło o to, że w międzyczasie wymyślali ludzie różne komiksy, tak?
1: Tak, tak, tak, tak. No, zresztą to też niby nawiązuje do komiksu Spider-Noir.
0: Nie, no tak, nawiązuje. No, ale... Dobrze, że nie kręcili wcześniej tego Spidermana. Dla mnie jest jak na razie no tak, jak chciałem, żeby było.
1: To znaczy,
0: nie daję punktacji, bo bym musiał dać 10.
1: To dajesz 10, kto ci broni.
0: No bo daję 10. A w ogóle Nicolas Cage, jego powrót od... Ja już widziałem kilka jego filmów po tym powrocie, między innymi jak gra sam z siebie. I między innymi jak gra takiego gościa, który chce kupić kawałek plaży chyba i dzieją się tam dziwne sytuacje i w ogóle nie widziałem jeszcze tego, jak gra Drakulę z żółtymi zębami, bo jest też taki Drakula z Nicolasem
1: Cage'em. Tak, to prawda.
0: I wszystkie te filmy są, krótko mówiąc, bardzo dobre, a może nawet zajebiste.
1: A która rola Nicolasa Cage'a cię tak najbardziej ujęła, ale to nie chodzi o popkulturowość, tylko o kunszt aktorski?
0: Ta, w której cały czas jest zabandażowany. Jego pierwsza, najsłynniejsza rola w Ptaszku.
1: Okej.
0: Okay, ktoś, no to... kto pozwala sobie na początek kariery i gra prawie cały film z zabandażowaną twarzą, no to jest mistrzostwo świata.
1: To fakt.
0: Ale... ja uwielbiam ten film jeszcze, Ptasiek. To jest...
1: no ty miałeś słabość do tej książki nawet.
0: Do książki też, ale film jest... to jest jedna z nielicznych... jeśli porównam książkę i film, to w tym wypadku wybieram film.
1: No i w sumie słusznie, bo film jednak lepszy od książki tym razem jest.
0: A ten aktor, który grał Ptaśka, później zagrał w genialnym filmie Full Metal Jacket.
1: Tak, to prawda. Bo wiesz, ja tak się zastanawiałem właśnie nad Nicolasem Cage'em ostatnio i stwierdziłem, że chyba najlepszą rolę to zagrał w takim filmie Adaptacja. To był film nakręcony przez tych gości, co nakręcili wcześniej Być jak John Malkovich.
0: A, to nie widziałem.
1: Gdzie on gra podwójną rolę, bo gra rolę bliźniaków. Tam jest
0: tak,
1: taka...
0: jest coś takiego.
1: Tam
0: nie
1: jest taka...
0: tego.
1: Gra łysy w ogóle, taki,
0: tak,
1: wiesz,
0: tak, nie widziałem że
1: nie
0: tego,
1: wygląda jak on.
0: Ale czytałem, że to jest bardzo dobry film.
1: Bardzo dobry film i ja polecam. Tam jeszcze Meryl Streep gra jakąś taką dziennikarkę, która się, wiesz, która pisze książki i ona gdzieś tam się wybiera na... bagna w delcie Mississippi szukać z jakimś typem jakiejś tam orchidei, tak.
0: O kurde, muszę zobaczyć.
1: To się nazywa Adaptacja i ja każdemu polecam ten film, bo pokazuje, że naprawdę Nicolas Cage jest aktorem przerysowanym, ale takim, który potrafi w ogóle...
0: Ale czy mógł...
1: Ale powiedz mi, kto jest w sumie lepszym aktorem? Bo jest drugi aktor, który się generalnie tak samo zachowuje w każdym filmie.
0: No wiem, Mickey Rourke.
1: Miałem na myśli Deppa.
0: Aha,
1: Deppa. Depp jest tylko inny w ogóle jako Jack Sparrow.
0: No, to, no bo pije, bo jest pijany cały czas.
1: No, bo się nauczył od Keitha Richardsa, który też zagrał jego ojca.
0: Ale nie, ale teraz tak pomyślałem o tym, że na przykład jak tak porównasz karierę, jak stoczył się w sumie Mickey Rourke, a Nicolas Cage, no to popatrz, Nicolas Cage wyszedł z tego obronną ręką. On podobno uwielbia wydawać pieniądze, więc nie wiadomo, jak to będzie jeszcze z jego przyszłością. Może jednak teraz ktoś przypilnuje, żeby nie wydawał na przykład 2 milionów na zegarek albo na jakieś auto luksusowe, ponieważ on podobno dostał jakąś garzę parę milionów, a na drugi dzień już nie miał tych pieniędzy.
1: No easy come, easy go.
0: No, ale jak teraz sobie pomyślę, jaką gwiazdą był Mickey Rourke, bo był nawet chyba większą przez chwilę gwiazdą popkultury po 9,5 tygodnia w
1: tak,
0: filmie,
1: to prawda, no.
0: Niż Nicolas Cage.
1: Chociaż nie wiem, czy się nie wyrównało to wszystko po Pulp Fiction.
0: No tak, no tak. Ale dlaczego po Pulp Fiction? Nicolas Cage nie gra w Pulp Fiction. Czy ja dostałem
1: jakiegoś...
0: Czekaj,
1: nie, przepraszam. Nie
0: po Dzikości Serca.
1: Po Dzikości Serca,
0: no
1: tak.
0: I właśnie chciałem nawiązać do tego filmu. Wyobrażasz sobie teraz, że musisz... że ktoś inny mógł zagrać w Dzikości Serca niż... Przecież on tam zagrał genialnie. Ja mam cały czas teraz scenę, jak ona przyjeżdża po niego do... odbiera go z więzienia i wyciąga kurtkę z wężowej skóry.
1: Tak.
0: I on mówi, kochana! I ubiera tą kurtkę i mówi, wiesz czym jest ta kurtka dla mnie? A ona mówi, wiem, symbolem osobowości i wolności jednostki.
1: Tak,
0: genialne.
1: Tak. No, pamiętamy te dialogi, one weszły jakoś też do naszego w ogóle słownika,
0: Często
1: znaczy, film
0: ubieram,
1: był dobry.
0: Często jak ubieram którąś swoją kurtkę skórzaną, to nie wiem, chociaż nie chcę tego, to pojawia mi się symbol osobowości i wolności jednostki. Drodzy słuchacze, Kabaret Voltaire też chodził w kurtkach skórzanych i to był ten okres, który lubię
1: takich
0: najbardziej.
1: Jakby kroju, też w takich płaszczach jakby krojonych przez Hugo Bossa.
0: Tak, ale też chodził w takich jakby takiej niby eleganckiej, lotniczej kurtce, która teraz jest modna do pasa, taka z materiału,
1: tak,
0: malinder,
1: tak.
0: W teledysku chyba Sensoria tak wygląda.
1: To taki właśnie Hugo Bossowa
0: ta
1: kurtka
0: była.
1: Oni w ogóle
0: tacy trochę byli niby odjechani, eleganccy, niby później takie ciuszki techno niby mieli po swojemu. On teraz chodzi w takich luźnych spodniach, taką ma kurtkę, wiatrówkę, buty sportowe. Dobrze wygląda, no 71 lat, no drodzy słuchacze, no nic tylko po prostu.
1: No i porównajmy sobie statystycznego 70-letniego Polaka, który wygląda jakby już pukał, wiesz, z... w wieku od trumny.
0: No dobra, ale porównaj sobie też, ja myślę o swoim tacie, a ty też myślisz chyba o swoim. No przecież oni nie wyglądają jak takie staruszki. Nie wyglądał mój ojciec jak staruszek. Też w sumie mógłby sobie podać rękę z tym malinderem.
1: Mógłby. No. No ale to wiesz, to jednak jest coś takiego, że jak cały czas czegoś szukasz, umysł ci pracuje, to jakoś tak ten czas się z tobą lepiej obchodzi. Natomiast co zauważyłem? Mam różnych znajomych polityków z różnej opcji i wiesz, co ta polityka robi z ludźmi? Ci ludzie po prostu dostają starej mordy koło 30 już. Są się tacy brzydcy, tacy w ogóle, wiesz, nie wiem, czy to nie jest tak, że po prostu, wiesz, przez ich chęć do dosania się do czegoś, to im tam energię w ogóle, wiesz, zabiera i
0: ci... Nie mają takiej, wiem, nie mają tej takiej...
1: Nie są starzy po prostu, tak jakby się urodzili starzy.
0: A te garnitury jakieś takie stare, takie...
1: Wiesz, no...
0: Tacy wyglądają jak z przeszłości jakiejś takiej, wiem, o co ci chodzi, morda im się zmienia.
1: Morda im się zmienia i to w taki w ogóle... taki niesympatyczny sposób, że robią się taki...
0: Ale Tomku drogi, jak jesteś w ogóle cały czas żółcią walisz naokoło, źle mówisz o innych i udajesz jakiegoś takiego, wiesz, szeryfa na przykład, to jak taki ktoś ma wyglądać? Przecież nie wmówi mi nikt, że ktoś, kto jest zły dla innych, źle mówi o wszystkich, nie ma takiego w ogóle luzu i nie ma takiej nie wyciąga ręki do drugiego, tylko cały czas napieprza na tego innego, to nie mów mi, że on jest dla rodziny inny, dla bliskich inny. No przecież on nie ma, on jest... No, na przykład ten tak zwany prezydent Polski jest otoczony jakimiś dziwnymi postaciami.
1: Popatrz się. On ma koło 40 jakoś tak.
0: A wygląda
1: starzej jak jego kandydat Trzaskowski. A teraz mam dla ciebie najlepsze pytanie.
0: Czy Trzaskowski będzie na Kabaret Wolter?
1: Nie.
0: Powinien być.
1: Być może on się tam pojawi na tej efemerze, bo pewnie trochę miasto być może dało. Natomiast zgadnij, ile lat ma Jacek Sasin. Jeszcze tutaj w ogóle znajdę jego zdjęcie.
0: I teraz wymazuję, kim jest i tylko chcę zobaczyć zdjęcie.
1: No, ile ma lat?
0: Czy on nie jest przypadkiem w moim wieku?
1: Nie jest.
0: Jest młodszy.
1: Ciut starszy.
0: Czyli ma 58 lat.
1: Jest w wieku Bodka.
0: Chyba żartujesz.
1: No poważnie. To mi, wiesz, patrzyłem się w ogóle tak z ciekawości, ile oni mają lat, ci różni, i okazuje się, że Jacek Sasin urodził się w 69 roku.
0: No Tomek, ale a to, ja, miałem, ja tak
1: słuchaj, a ja
0: też
1: miałem,
0: ja tak źle ja wyglądam?
1: Miałem, nie, ja miałem wrażenie, że Sasin to jest gościu pod 70.
0: Ja też.
1: A tak swoją drogą, ciekawe, ile ten lubelski dzban ma lat. Haha, a zgadnij, ile lat ma Czarnek?
0: Nie wiem, ale...
1: Czarnek w następnym roku skończy dopiero 50 lat, a też się wydaje, że to jest jakiś cap przed 60.
0: Ale czekaj, bo ja tu też sprawdziłem i jest napisane, że Jacek Sasin w sumie ma 56 lat, chociaż jest 69 roku.
1: Bo jeszcze urodzin nie miał. na to wygląda.
0: Panie Jacku.
1: Patrz, co ta polityka robi z ludźmi, jeżeli ludzie się w nią zbytnio wkręcą.
0: A może to Prawo i Sprawiedliwość tak robi z ludźmi? Ale za to nie wysłałem ci jednego zdjęcia i jakoś coś takiego mi się kiedyś wyświetliło. Zrobiłem zrzut ekranu, miałem ci zrobić, wysłać to zdjęcie, bo myślę, jakiś był artykuł o Orlenie i patrzę, co robi Reznor na tym artykule, nie?
1: O, czyżby Reznor został współwłaścicielem Orlenu?
0: Nie, to był zdjęcie tego poprzedniego szefa Orlenu. Zaraz ci pokażę.
1: Obajtka znaczy.
0: Obajtka. Zaraz ci pokażę. Drodzy słuchacze, to był kącik polityka na wesoło. Badadam!
1: Może był to kącik, nie idźcie w politykę, bo wam się mordy przedwcześnie zestarzeją. W każdym razie, my już dobiegamy do końca audycji, żeby nam
0: nie,
1: się jeszcze trochę...
0: Nie, puśćmy utwór i wrócimy za chwilę.
1: No dobrze, no to zatem po raz kolejny zagra Kabaret Voltaire.
0: Który 10 czerwca...
1: W Teatrze Palladium o godzinie 20:00...
0: Wystąpi pierwszy i jak sami zapowiadają, ostatni raz w Polsce.
1: Czyli generalnie jakby zagra dwa razy.
0: Gdyby nam się udało...
1: Ten pierwszy i ostatni.
0: Gdyby nam się... Ciekawy jestem, bo oni kiedyś popełnili taki utwór Solidarność. To był hołd dla ludzi, którzy walczyli o wolność w naszym kraju. I...
1: No ale oni też jakoś...
0: Ciekawy jestem, co oni by teraz na to powiedzieli.
1: Wiesz co, ja ci powiem, że oni też byli tak byli dość antytaczerowscy. Tak samo jak Test Department i oni tam w ogóle jeszcze przy okazji tej Solidarności, to oni brali jakby pokrewieństwo tej Solidarności do tego, co tam się w tych kopalniach dzieje.
0: Tak.
1: Ale co ciekawe, najlepszą decyzją było zamknięcie kopalni w Anglii tak naprawdę. Bo one ssały w ogóle, wiesz, z budżetu za duże pieniądze i to się nie opłacało. I jakoś w ogóle, wiesz... 40 lat minęło, żyją lepiej, na wyższym poziomie, lepsza jest jakby opieka socjalna.
0: Dobra, to już
1: w tym kraju.
0: Wchodźmy ten.
1: Dlatego
0: wszystko
1: trzeba
0: się
1: zamknąć kopalnię w Polsce.
0: Nie, ale można też zamknąć kopalnię w Polsce tak, żeby w razie czego można było je później otworzyć. Myślę, że to się da. Można też zrobić tak, że zamknięta kopalnia w Rybniku jest wspaniałym miejscem, w którym można robić, jest to muzeum.
1: No tak, to prawda. Jest to na pewno ciekawy element
0: popkulturowy.
1: Szlaku przemysłowego, tak. Bo też widziałem inne obiekty.
0: I uwaga, uwaga, twój pomysł, uwaga, uwaga, proszę państwa. Chciałem wam powiedzieć, że namawiałem teraz Tomasza Jerzego Tumidajewicza, żeby zebrać 3000 podpisów i żeby Tomasz Jerzy Tumidajewicz kandydował na prezydenta Krakowa. I powiem wam tylko jedno, że Tomasz Jerzy Tumidajewicz z ręką na sercu, nie robię mu tu lodzika, tylko ma genialny pomysł. Nie wiem, czy zapożyczył, czy sam
1: nie,
0: wymyślił.
1: Nie, sam na to wpadłem.
0: Wpadł na pomysł taki, co trzeba zrobić z hutą Sędzimira. Ja nie będę tego mówił głośno, żeby jakiś polityk nie... tego pomysłu nie ukradł Tomaszowi, ale z tym pomysłem, gdyby się zgodził, a może być już za późno, gdyby się zgodził, to za 2 lata wygrywa wszystkie wybory, nie tylko w Krakowie, ale możliwe, że nawet w całej Polsce wygrywa z Nawrockim i jest prezydentem Polski. Ale ja uważam, że jest Krakusem z krwi i kości, z nowej huty i to
1: teraz,
0: wszystko mu się
1: już...
0: ułożyło. Proszę mi, bo ja tu już robię kampanię.
1: No dobra.
0: I Tomasz Jerzy Tumidajewicz prezydentem Krakowa, będzie nam lepiej, będziemy mieli pracę, wszyscy w Krakowie, to co Tomasz Jerzy wymyślił. Powiem wam tylko jedno, pół Krakowa pracuje w firmie, która znana jest na całym, caluteńkim świecie. Z najlepszych, i teraz nie mogę mówić, piszcie, i to nie są żarty. To, co wymyślił, uważam za Wspaniały pomysł.
1: Ale wiesz, co ciekawe, że nikt na to nie wpadł, co z tym zrobić. To jest w ogóle...
0: Dlatego na przykład, nie wiem, to co mi powiedziałeś wtedy, podchwyciłem ten temat i teraz niby mówię w formie żartów. Wy sobie nie zdajecie sprawy, że ja mówię poważnie, tylko jest za późno, żeby on kandydował teraz. Ale to, co wymyśliłeś, no muszę powiedzieć, no że to jest wręcz genialne.
1: No wróciłby przemysł i to naprawdę taki... fajny.
0: Ale nie, bo zdradzimy i ci ukradną to. Ale brzuch masz polityka, więc kurde...
1: Ty, ale to raczej nie. Przepraszam ci najmocniej, ja mam brzuch architekta.
0: Ale tego architekta Hitlera. On był szczupły akurat.
1: No, to, no, wiesz, brzuch marszałka Rzeszy dzisiaj mam.
0: O, tak! A widziałeś ten film? Bo ja jeszcze nie.
1: Wiesz co, ja się zastanawiam, czy go nie wykupić, bo w Prime możesz sobie wykupić ten film,
0: ja go
1: nie?
0: Wykupię, to sobie zobaczymy.
1: No i to jest ten. Dobra, to zatem kolejny utwór, Cabaret Voltaire, Get Out of My Face.

0: No i tak, dochodzimy do końca audycji. Powoli, oj, dawno nie było audycji, gdzie jeszcze prawie 2 godziny po jej rozpoczęciu rozmawiamy, a nie idzie sama muzyka. No ale cóż, czasem takie audycje są też potrzebne. Życzę wam, aby jak największa wasza ilość spotkała się z nami 10 czerwca w Warszawie na koncercie Kabaret Voltaire. Jak ktoś z naszych słuchaczy ma już bilet, to też niech pisze i jakoś zorganizujemy sobie after po koncercie.
1: Dosyć krótki, jeśli będziemy wracać przecież.
0: No ale wiesz, to zawsze zawsze po takim koncercie trzeba z godziny ochłonąć.
1: A myślisz, że będą koszulki, jakieś gadżety?
0: Nie wiem, ale no ty, ale bym sobie taką koszulkę Kabaret Voltaire nie no kupił.
1: To oczywiście, że też.
0: No, kurde, dawno nie miałem koszulki Kabaret
1: Voltaire.
0: Nie
1: wiem, czy oni są tak przygotowani. Zaraz zobaczymy na stronie, czy mają koszulki. Jeśli mają, to znaczy, że mają.
0: A może właśnie mają takie kurtki ortalionówki?
1: No to pojedziemy wtedy.
0: No.
1: I na ramieniu CV.
0: No, także ciekawi jesteśmy, kto wygra wejściówkę, a 2 osoby mogą to zrobić. No bo ciekaw jestem bardzo, kto to będzie.
1: Kto to będzie, ciemno wszędzie, kto to będzie. Natomiast drodzy słuchacze.
0: Natomiast też pamiętajcie, jeżeli ktoś by wygrał dzisiaj tę wejściówkę, aby się okazało koło weekendu, że nie może, to niech pisze do nas, że nie będzie, wtedy ktoś inny wyłoniony na następne
1: nie wiemy,
0: miejsca.
1: Czy tak możemy zrobić, czy to nie będą imienne, jeszcze nie mów, ale będziemy próbować.
0: No,
1: nie chcemy,
0: no tak, ale chodzi o to, żeby
1: słuchacze,
0: się w razie czego nie
1: mam
0: zmarnowało.
1: Mam jeszcze jedną prośbę do was. Jeśli się zastanawiacie, ale możecie jechać i zastanawiacie się, czy warto, bo do końca nie lubicie, gwarantuję wam, że jak pojedziecie, nie pożałujecie i będziecie mile wspominać, że my z Tomkiem was na to namówiliśmy. I organizujcie się, przyjeżdżajcie. To jest, drodzy słuchacze, ci, którzy jeździli kiedyś na kabaret, na Front 242, na Nine Inch Nails, naprawdę, gdyby nie zespół Kabaret Voltaire, te zespoły nie grałyby takiej muzyki, jaką grają.
0: Znaczy, ja jeszcze powiem tak, jakby szukając w ogóle jakichś tam paraleli. O wiesz, jeżeli ten Kabaret Voltaire gra i to jest jedyny koncert, już nie będzie, to się nie powtórzy, to mam takie pytanie do słuchaczy. Czy jakbyście pojechali do Paryża, to nie poszlibyście do Luwru zobaczyć Monalizy? Bo to po prostu, to jest podobne przełożenie. Może się Monaliza komuś nie podobać,
1: jeszcze
0: ale
1: jest jedno.
0: Zawsze jest dobrze ją zobaczyć.
1: Ten zespół, nawet jak chciał jechać z prądem, to był pod prąd i wytyczał nowe ścieżki, jak surrealiści.
0: To prawda, bo to jest dosyć poważna koncepcja artystyczna, i ten Kabaret Voltaire.
1: I ta nazwa w ich przypadku idealnie pasuje do tego zespołu i do tego, jak ten człowiek przez lata, Malinder, propaguje muzykę elektroniczną, szeroko rozumianą, od industrialu po taneczne dźwięki. I tak naprawdę nie zdziwiłbym się, jakby nie jeden zespół, nawet ze sceny techno, bo tak jest zresztą, miał wpływ na nich. A
0: znaczy
1: jeśli
0: oni mieli wpływ.
1: Oni wpływ mieli na te inne zespoły, na całą scenę techno. I jeszcze jest jedno, drodzy słuchacze. Jeśli macie jakieś, nie musicie mieć płyt. Możecie to na różnych platformach streamingowych posłuchać ich muzyki po naszej audycji i na pewno fani tej muzyki i po części naszej audycji słuchacze, jeśli nie jesteście przekonani do końca, mam nadzieję, że nasza audycja was przekona, a tym bardziej jeśli sięgniecie po jakieś nagrania, płyty. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem na przykład Piotra Waszkuna, który mówi, że a on to tego kabaret Voltaire coś nie łyka. Ja mówię, kurde, lubisz, nie wiem, Front dla Assembly, lubisz Skinny Puppy i takie rzeczy. Obiecałem, że mu zrobię taką składankę najlepszych utworów, bo z kabaretem jest też tak, że możecie sobie zrobić taką składankę, czyli to, co oni będą prezentować na koncercie i nie musicie nawet łykać całych płyt, a koncert was przekona do tego, że...
0: Ale co ich przekona do koncertu?
1: No, utwory poszczególne, a nie całe płyty. No tak. I jeszcze jedno. Na zakończenie. 10 na 10 dla ludzi, którzy załatwili, że na ich festiwalu gra zespół Kabaret Voltaire.
0: Dokładnie tak, a jeszcze będzie przed koncertem, który będzie w środę, to może jest najbardziej niekorzystna sytuacja, we wtorek jeszcze jedna audycja, gdzie ogłosimy wszemi wobec, kto zgarnął wejściówki. Dobranoc.
1: Dobranoc Państwu.

good old man.

time. You got stop.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Teatr Polskiego Radia. Marcin Grembowicz. Intruz.
2: Naprawdę, no, nie mam co z nim zrobić, a ten wyjazd jest dla mnie bardzo wyjątkowy. Sanatorium w Reumatyczach Zdroju jest masakrycznie oblegane, a jedzie tam cały klub seniora. Staszkowa przez znajomego lekarza załatwiła nam skierowania.
3: Jak to możliwe, że moja własna matka imprezuje 5 razy więcej ode mnie i jeszcze do tego nielegalnie?
2: Aniu!
3: A przeżartuję przecież. Cieszę się, że mogę pomóc.
2: Słuchaj, tu jest wszystko dla puszka. 2 razy dziennie po pół puszki. Te zobacz, owalne. O, a otwiera się tu na górze, widzisz? No, tylko uważaj. Bo jak już otworzysz, to krawędzie wieczka są bardzo ostre. Lepiej nakładaj łyżeczką.
3: Mamo, jestem niewidoma, niegłupia. Poradzę sobie.
2: Pasztecik możesz odrobinę okrasić taką tubką. To tak, dla smaku. A w południe piję mleko. To są takie witaminy. Potem chrupki i wieczorem, jakby był głodny, to możesz mu też sypnąć, no, żeby się nie budził. Tutaj masz całą wałówkę.
3: Postaw w sypialni za drzwiami.
2: Tylko żeby nie widział, bo się dobierze.
3: Odwrócę jego uwagę. Gdzie jesteś? Puszek? No chodź. Czuć efekty diety. Przecież on ma kształt piłki plażowej.
2: Dużo biega za laserem. Nabrał mięśni.
3: W ten sposób raczej nie będziemy się bawić, ale może weekend odpoczynku od sportu mu nie zaszkodzi. Zregeneruje te potężne mięśnie.
2: Ale masz tu światło jak w szpitalu, wiesz?
3: Nie bardzo mi to przeszkadza.
2: I uważaj. Strasznie kręci się pod nogami. Może lepiej, żebyś chodziła z laską?
3: We własnym mieszkaniu? Nie, dzięki.
2: Przyniosłam też dla niego taką obruszkę z dzwoneczkiem. I tam też jest numer telefonu, gdyby odpukać czmychnął. Uważaj, no bo przez każdą szparę będzie próbował się przecisnąć. A tam na parapecie położyłam mu kocyk. Lubi sobie powyglądać. Aha, i otwórz mu później drzwi do szafy, żeby miał gdzie się schować. No, biedny, cały czas boi się obcych.
3: No, dzięki.
2: Ja nie mówię o tobie, tylko na przykład jakby ktoś cię odwiedził.
3: Niby kto?
2: Jakiś kolega albo Tomek, jeśli chciałabyś się z nim pogodzić.
3: Nikogo tu nie będzie. Będziemy leżeć zawinięci w koc, słuchać słuchowisk i jeść bez limitu. I w końcu się wyśpimy. Na ten weekend to będzie mój kot przewodnik.
2: Znowu gorzej sypiasz? Masz koszmary?
3: Nie więcej niż zwykle, ale to nie przez to. Ta kamienica ma fatalną akustykę. Niektóre ściany mają po metr grubości, a inne są chyba z dykty, zwłaszcza ta w sypialni. Odkąd za ścianą mam redakcję News Weekend, od rana budzą mnie wrzaski.
2: Ten tygodnik o aferach? A co takiego krzyczeli?
3: Rozczaruję cię, głównie krzyczą o sobie. W zeszłym tygodniu nawet kogoś zabrała policja.
2: Kogo?
3: Nie wiem, ale brzmiał, jakby był ostro pod wpływem.
2: I to wszystko?
3: Wybacz. Na plotkę do sanatorium to chyba za mało.
2: Ja zaleję.
3: A jesteś u mnie. Siadaj, mamo.
2: Ale czajnik pokazuje, że podgrzało się tylko do 80 stopni.
3: Celowo.
2: A, bo to jest ta zielona. Lata mi po niej serce. Masz zwykłą?
3: Może puszka jest po zielonej, ale to biała herbata.
2: Aha. A ty i Tomek, jak ty się trzymasz? To był taki dobry chłopak. Widzieliście się po tym, jak cię rzucił?
3: To ja go rzuciłam.
2: No, odkąd się wyprowadził, to chciałam powiedzieć.
3: Trudno, żeby tu został. To moje mieszkanie.
2: Oj, musisz mnie łapać za słówka.
3: Gdybym tylko mogła się czepiać tego, jak wyglądasz.
2: Ale stało się coś strasznego? Coś nie do naprawienia?
3: Czy ludzie nie mają prawa po prostu się rozstać? Tak bez dramatu? Czasem jak się coś przeanalizuje, to można dojść do wniosku, że nie chce się czegoś z kimś naprawiać.
2: Wnioski Ile by się ich nie analizowało, zawsze wyciąga się pod wpływem chwili. A gorsze chwile zdarzają się każdemu. I w każdym związku.
3: To mam być z kimś, z kim nie dzielę wspólnej wizji przyszłości? Z kim nie jestem szczęśliwa?
2: Mówię tylko, że niektóre gorsze chwile trzeba przeczekać. Gdybyśmy my z ojcem tak analizowali, to rozstalibyśmy się ze 100 razy.
3: No to może trzeba było!
2: Nie przeginaj. Mieliśmy cudowne małżeństwo. Tata był cudownym człowiekiem.
3: Nie to chciałam...
2: Ach, ja martwię się o ciebie. Tak trudno to zrozumieć. Dziewczyna sama w domu w centrum miasta, a z kimś to zawsze bezpieczniej, prawda?
3: Doceniam twoją troskę. Ale mogłabyś się też cieszyć, że jestem silną, niezależną kobietą, która świetnie sobie sama radzi, ma karierę i stabilne życie pomimo utrudnień, prawda?
2: Tak. To oczywiście bardzo mnie cieszy. Jestem bardzo dumna i wszystkim się chwalę. Ale nie młodniejesz.
3: Mamo!
2: Taka jest prawda. Jak nie Tomek, to może trzeba kogoś innego poszukać.
3: Chcesz, żebym się rzucała w ramiona losowych facetów z aplikacji?
2: Z czego?
3: Z aplikacji do randkowania. Czyli takiego sanatorium, tylko w telefonie.
2: O, przepraszam. Ja nie jeżdżę do Ciechocinka.
3: Zrozum, mamo, samej jest mi łatwiej. Przynajmniej wszystko w końcu jest na swoim miejscu. Nikt mi niczego nie przestawia, nie chrapie. Nie musisz się o mnie martwić.
2: Zawsze będę.
4: Co się dzieje? Dyn? Pomocy! Pomocy! Ratunku! Puszek, nie dramatyzuj. To ja miałam koszmar, nie ty. Przestań drapać. Naprawdę? Spędzisz całą noc w szafie? Przeciąg? Dziwny zapach.
5: Szlak! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu, powiedziałem cicho! Nie żarp się!
6: Nie żarp się!
5: Cicho bądź.

0: Czego chcesz? Mam trochę oszczędności.
1: Cicho bądź.
0: I biżuterię po babci? Możesz mnie puścić. Nikomu nie będę mogła powiedzieć, jak wyglądasz, bo ja jestem niewidoma.
1: Wiem.
0: Obserwowałeś mnie wcześniej? Znasz mnie?
1: Cicho bądź, no. Bo się tak nebluję.
0: Znamy się, tak? Jeżeli coś ci zrobiłam, obraziłam czy zraniłam, to przepraszam. Miewam niewyparzony język. Twój głos brzmi jakoś znajomo.
1: Co? Co ty powiedziałaś?
0: Nie wiem, może gdzieś już cię słyszałam. Pewnie w przeszłości, może jakiejś odległej. Może w międzyczasie zmieniła ci się barwa, zmężniałeś i dlatego nie mogę cię skojarzyć.
1: Dobra, wszystko jedno, no, wszystko jedno. Gdzie masz sprzęt grający?
0: Nie mam.
1: Jak to nie masz? Jak to nie masz? Każdy ma!
0: Muzyka to dla mnie szum i...
1: Co?
0: Może nie tyle szum, co utrudnia mi odbiór pozostałych rzeczy. Jeżeli chcesz coś puścić, możesz z telefonu.
1: Głośniej, muszę głośniej. Masz laptop?
0: Już głośniej będzie z telefonu. Mam telewizor. Tam są stacje muzyczne na końcu, prawda?
1: Tak.
0: Można puścić.
1: Można. No gdzie jest?
0: W piwnicy. Klucze są w szafce obok drzwi.
1: A co ty, jaja sobie robisz?
0: Nie! Nowy telewizor zabrał mój chłopak.
1: Chłopak?
0: Były.
1: Na pewno? A nie wróci? Nie wróci tu? Nie wróci tu zaraz?
0: Wyprowadził się 2 tygodnie temu.
1: To masz szczęście.
0: Czyli chodzi ci o mnie, tak? To chyba normalne, że się denerwuję, prawda?
1: Dobra, słuchaj, nic ci nie zrobię pod jednym warunkiem.
0: Jakim?
1: Od tej pory czegokolwiek nie usłyszysz, ani czegokolwiek, nie wiem, nie poczujesz, nie odezwiesz się ani słowem. Rozumiesz? Ani piśniesz. Zrozumiałaś to?
0: Czegokolwiek nie...
1: No, widzisz, oj, próbowałem, no,
0: nie,
1: próbowałem.
0: Nie, przepraszam, nie, bo to przez stres i to...
1: Cicho. Nie chciałem cię kneblować, ale tak będzie lepiej. Cicho. No co jest? Jasna cholera. 6, 7. No! Jasna cholera.
2: Pani Anno!
1: Cicho. Nie krzycz.
2: No przecież słyszę, że pani tam jest. Proszę otworzyć.
1: Uspokój się.
2: Bo wezmę policję.
1: Uspokój się teraz. Odknebluję cię. Ale jeżeli piśniesz choćby jedno słowo za dużo, to będę cię musiał tym skrzywdzić. Rozumiesz to?
0: Nie wiem czym, przecież nie widzę.
1: Wyżynarką.
0: Czym?
1: To jest wyżynarka. Dobra, wstawaj.
2: No Panno! Co tam się dzieje?
1: Powiedz, że wszystko jest w porządku.
0: Dobry wieczór, pani Jadwigo. Wszystko w porządku?
2: Takie hałasy w środku nocy? To ma być w porządku?
0: Co mam mówić?
1: Sławią.
0: Przepraszam bardzo. Miałam awarię zlewu i musiałam wezwać fachowca. Poszedł zawór poszedł, rura i lało się na całą podłogę. Już będzie cicho.
1: Za pół godziny będzie cicho.
0: Jeszcze tylko chwilka i już koniec.
2: Od takich rzeczy jest pan starszym z administracji. Pójdę po niego, musi to zobaczyć.
0: Nie trzeba, naprawdę.
2: Administracja od razu musi być informowana o takich awariach. Tak ustaliliśmy na zebraniu wspólnoty. Poza tym, kiedy były wymieniane piony 2 lata temu, to pan Staszek wszystko nadzorował.
1: Co za upierdliwa baba. Nie mów tego.
0: Mała wspólnota.
1: Powiedz, że dzwoniłaś do Stefana i jutro wszystko będzie dobrze.
0: Kogo?
1: Do Stefana, tego z administracji.
0: Już z nim rozmawiałam! Pan Staszek dzisiaj nie mógł. Staszek. Jutro będzie, żeby wszystko skontrolować.
2: A gdzie on się szlaja po nocy?
1: Powiedz, że majster jest od niego.
0: On polecił fachowca!
2: Aha. No chyba, że tak. A to dobrze, to dobrze.
0: Pani Jadwigo!
1: Ani się wasz!
0: Ja jeszcze raz przepraszam.
2: Nic się nie stało. Gdyby pani potrzebowała pomocy, proszę dzwonić.
0: Dziękuję!
1: Dobra, starczy. Chodź teraz. Siadaj tu.

0: sprawiedliwości.
1: W ścianach?
0: Nie. To nie moja wina, że każdy w tym kraju odwala robotę na pół gwizdka. Plany tego budynku są o kant tyłka potłuc, no. Chociaż architekt mógłby się przyłożyć, ale nie, oczywiście, że nie. Każdy jeden idzie po linii najmniejszego oporu. Żyjemy w świecie chałtur. Chałtur marnych jakości, półprawd.
1: Marnych jakości?
0: No co tak patrzysz? Znaczy, w sensie, co tak? Co tak marszysz brwi?
1: Wiem, gdzie cię słyszałam. To ciebie zabrała policja z redakcji obok. Krzyczałeś coś podobnego.
0: Nie.
1: Albo znam cię z kawiarni, albo sklepu odzieżowego. Masz bardzo zwyczajny głos.
0: Dlaczego? Dlaczego musiałeś to powiedzieć?
1: Taki głos może należeć do każdego.
0: Ja chciałem cię puścić, no. Chciałem cię puścić, naprawdę.
1: Dalej możesz.
0: Oboje wiemy, że to już nie... A to był taki dobry plan.
1: Na pewno dalej jest.
0: Nie mogłem się włamać do redakcji z zewnątrz, bo za dużo kamer, no, za dużo alarmów na okna, na parapety, na drzwi.
1: Nie musisz mi tego mówić.
0: Ale sam środek redakcji jest kompletnie niezabezpieczony. Technicznie rzecz biorąc, ma alarm, tak? Ale przez 2 lata, kiedy tam pracowałem, nikt nigdy ani razu go nie włączył.
1: Nie chcę tego słyszeć.
0: A to stary budynek, przedwojenny. Kiedyś wszystkie ściany otaczające dany lokal miały ponad 0,5 metra grubości. Ale lokale dzielono po wojnie na mniejsze. No, zwłaszcza tam, gdzie kiedyś były drzwi. Między częścią dla służby, a częścią dla właścicieli. I News Weekend wykupił i połączył w jedno 3 mieszkania na swoją siedzibę.
1: A co to ma do...
0: 2 kiedyś podzielone były i jedno dodatkowe, które kiedyś stanowiło całość z innym lokalem.
1: Z moim?
0: Tak, właśnie, dokładnie. Jedna z twoich ścian działowych powinna być cienka. Sprawdziłem to dokładnie na planach. No i sprawdziłem, kto mieszka za ścianą, a kiedy się okazało, że jesteś niewidoma, przepraszam, co, pomyślałem sobie, że to ułatwi robotę, tak? Bo trudniej ci będzie mnie zidentyfikować.
1: Dalej nie wiem, kim jesteś.
0: Ale wiesz za dużo.
1: A gdzie tam? Przebiłeś się do tej redakcji?
0: Nie. Plany są przestarzałe. Nikt nie nanosił na nie poprawek, mimo że jest wyraźny prawny wymóg, że trzeba nanosić poprawki. Chcesz fajka?
1: Nie palę.
0: Pokiereszowałem ci kilka ewidentnie nośnych ścian. Sorry.
1: Chyba nie będą mi się rzucały w oczy.
0: Wiesz co? Lubię cię.
1: Po co chciałeś się tam włamywać? Do redakcji News Weekend?
0: Ja 0,5 roku pracowałem nad jednym artykułem.
1: I go uwalili.
0: To mało powiedziane. Uwalili. Ukradli. Ukradli materiał dowodowy. Ośmieszyli mnie i wyrzucili na zbity pysk. Już nikt nigdy mnie nie zatrudni.
1: I co chciałeś zrobić? Spalić to miejsce? Zemścić się?
0: Zemścić? Nie. Chciałem tylko wykraść moje materiały z sejfu redaktora naczelnego i wszystko opublikować. Bez nich, bez tych dokumentów, to mój materiał nic nie znaczy.
1: Pamiętam twój głos. Kiedy cię zabierali, nie brzmiał...
0: Nie brzmiał normalnie.
1: Trzeźwo?
0: No. A wiesz, jaką sprawą się zajmowałem? Odkryłem, jakiego rodzaju testy na zwierzętach przeprowadzają w jednym z 3 topowych kosmetycznych koncernów w Polsce. Ja tu nie mówię o takich tam myszach w laboratorium. Nie, nie, nie. Ale o psach i o kotach. O małpach. Zdobyłem nawet zdjęcia. I to nie są takie tam, wiesz, to nie wygląda tam, że tam smarują skórę jakimś kremem i patrzą, czy zwierzątko, czy się wchłania. Nie. To oni czasami rozcinają głowy, rozumiesz? Wbijają w mózg 1000 igieł.
1: Bez szczegółów, proszę.
0: To właśnie te szczegóły mają moc. Te szczegóły. Tylko one w dzisiejszym świecie mogą obalać korporacje.
1: Racja.
0: Tylko szczegóły, właśnie.
1: Ja nie używam testowanych.

0: A widziałem je u ciebie, kiedy kłem ścianę w łazience.
1: Które?
0: No to nie jest twoja wina, bo się reklamują jako wegańscy, no to... No. A pod inną marką sprzedają w Chinach, bo tam nie ma zakazu testowania. Tam właściwie jest nawet wymóg testowania na zwierzętach.
1: To legalne? Przecież to oszustwo.
0: No a jak myślisz?
1: To dlaczego ci się nie udało? Przecież to trzeba nagłośnić. Ludzie muszą o tym wiedzieć, tak nie wolno.
0: No tak się składa, że to co słuszne, rzadko jest opłacalne. Zwłaszcza jeżeli koncern kosmetyczny szykuje kampanię reklamową w twojej gazecie.
1: No, ale chyba w świetle tych odkryć musieli zmienić zdanie, prawda?
0: A byłem tak samo naiwny jak ty, kiedy artykuł wylądował na stole Puszyńskiego.
1: Kogo?
0: No, to redaktor. Redaktor naczelny. On od razu zwołał spotkanie z przedstawicielami koncernu. I to mnie zdziwiło. Dlaczego nie kazał mi od razu się zamknąć, albo nie wiem, po prostu nie wyrzucił mnie z roboty? I dlaczego dzwonił osobiście, a nie jak zawsze przez asystentkę?
1: Bo naprawdę miałeś coś, co mogło im zaszkodzić.
0: No dokładnie, no. Idealistę trudno zastraszyć czy przekupić. Ale podeszli mnie tak, jak się nie spodziewałem. Na spotkaniu była woda. No, teraz jak o tym myślę, to wszystko jest dla mnie jasne.
1: Woda?
0: Woda, tak. Woda. Tylko ja ją piłem. I kiedy za pierwszym razem wzniosłem szklankę do ust, zobaczyłem, jak te dranie z koncernu wymieniają spojrzenia. Teraz rozumiem dlaczego. Najpierw grozili, potem rzucali duże kwoty, niby chcieli kupić moje milczenie. Do wody, tak. Ale to była gra. Wcale nie o to chodziło. To wszystko była tylko zasłona. Oni tylko czekali, aż się napiję tej wody.
1: Aha. A dlaczego?
0: No bo czegoś dosypali do niej. Nie wiem czego. No ale potem pamiętam tylko jakieś, nie wiem, 2-3 minuty i kompletnie straciłem nad sobą kontrolę. Nie wierzysz mi?
1: Nie, nie. Brzmiałeś jak ktoś... No nie trzeźwy. Przecież sama o tym wspomniałam.
0: No właśnie. Tak mnie załatwili. Straciłem wiarygodność w oczach całej redakcji, trafiłem do aresztu. A oni zarekwilowali mi wszystkie materiały. Ukradli je i wpakowali do sejfu naczelnego. Wiem o tym, ja znam ich. Ja zdobyłem nawet kod do sejfu.
1: A myślisz, że tych materiałów nie zabrali ludzie z koncernu kosmetycznego? Skoro były takie obciążające?
0: Nie wiem, może coś tam zabrali na pewno, ale nie. Nie wszystko. Nie, ja znam Puszyńskiego. On położył na tym łapy. On zostawił sobie jakiegoś asa w rękawie. Zamknął go w swoim sejfie. Na pewno. Ale teraz nie ma to już znaczenia.

0: Zostałem z niczym. A ty jesteś jedyną osobą, która zna prawdę. A prawda w dzisiejszych czasach to jest jak kamień u szyi.
1: Niekoniecznie.
0: Ja wiem, co powiesz. Ja wiem. Będziesz błagać, będziesz mnie o litość, będziesz i tak dalej. Nie. Przykro mi, ale ja nie mogę ryzykować. Ja dla idei zrobiłbym wszystko. Ale dla kogoś obcego? Nie.
1: Ale dla idei, dlatego, żeby prawda wyszła na jaw, możesz zaryzykować, tak? A ja mogę ci powiedzieć, która to ściana.
0: A jasne. A masz aktualne plany?
1: Nie, ale to przez tę ścianę cię słyszałam. Ja też uważam, że prawda powinna wyjść na jaw.
0: Chciałbym, żebyś tak myślała.
1: Przecież jestem jedną z potencjalnych osób, dla których chciałeś opublikować ten artykuł, prawda? To ja jestem twoim odbiorcą. Zostałam oszukana i leży mi na sercu dobro zwierząt. Widziałeś w kuchni miski? Jestem kociarą. Gdyby to moje zwierzę było katowane... Zależy mi na tym, żeby prawda wyszła na jaw.
0: No i co? I mam cię oszczędzić, tak? Mam zaryzykować, że mnie nie wydasz?
1: I cóż, ja ryzykuję tym, że mnie zabijesz. Wygląda na to, że musimy podjąć ryzyko dla idei.
0: Cholera jasna. Nic nie obiecuję.
1: Lepiej bierz te narzędzia i mnie rozwiąż.
0: Ale tu daję po oczach. Nie masz lampki nocnej?
1: Serio?
0: Czemu twoje górne światło wali jak lampa estradowa?
1: Używam go tylko do testera kolorów, żeby lepiej widział.
0: Do czego?
1: Takie urządzenie, które przykładasz do rzeczy, żeby wiedzieć, jaki mają kolor. Leży w szafie.
0: Tester kolorów. A kolory mają dla siebie znaczenie?
1: Szczerze mówiąc, to nie za bardzo, ale wiem, że mają znaczenie dla tych, co mnie widzą.
0: W szafie, mówisz. Puszczaj go!
1: Zostaw kota, bydlaka!
0: I co teraz?
1: Złaź ze mnie!
0: Nie serp się! To był wyjątkowo marny podstęp.
1: Jaki podstęp, idioto? To ty chciałeś zamordować kota!
0: On mnie zaskoczył! Lubię zwierzęta przecież! Chcę je, kurde, właśnie ratować, a nie mordować!
1: Co mu zrobiłeś? Jest cały? Puszek! Kici, kici! Kici, kici, kici!
0: Nie, uciekł do kuchni. Podrapał mnie. Ale jest cały.
1: A to huknięcie? Uderzyłeś go!
0: To ja uderzyłem głową o drzwiczki. Odskoczyłem. To nie był podstęp?
1: Chciałam ratować kota! Dlaczego grzebiesz w moich rzeczach?
0: Byłem ciekaw tego testera.
2: Niebieski.
0: O.
2: Żółty. Czerwony.
0: Działa. Dobra. Okej. To która to ściana jest?
1: Ta obok szafy. Blisko wezgłowia łóżka.
0: Tutaj?
1: Aha.
0: Jest! Pusta! Tu nie ma cegły!
1: Mówiłam!
0: Ale jest za szafą! No. Muszę ją przesunąć!
1: Podłóż pod nogi dywanik i przeciągnij! Ja tak robiłam!
0: Dobra, dam radę! To dokładnie zastawia cieńszą część ściany!
1: Wiem! Chciałam ją wygłuszyć!
0: Dokładnie. Właśnie tutaj. Tu musiały być kiedyś drzwi. Dobra. Odsuń się.
1: A gdzie są narzędzia?
0: Sam to zrobię.
1: Nie chcę się o nie potknąć.
0: Aha, przy drzwiach. Siadaj na łóżku, ja chcę cię mieć na widoku.

0: Dobra! Dobra. Powinienem się przecisnąć.
1: Powodzenia.
0: Nie tak prędko.
1: Mieliśmy sobie zaufać, proszę.
0: Dobrze, niestety. Muszę cię związać. A potem pomyślę, co z tobą zrobić. O, tu. Do ramy łóżka. Cholera. Nie. Poczekaj, strasznie chybotliwe.
1: No co? Niewidoma nie znaczy święta. Przy drzwiach jest kaloryfer.
0: A ty. I torba z narzędziami. A, sprytnie. I co jeszcze kombinujesz, co? Co to jest?
1: Kocie żarcie.
0: Dobra, chodź. Chodź.
1: No, nie tak mocno.
0: Nic nie kombinuj, jasne?
1: Chyba nie mam innego wyjścia.
0: No.
1: Chyba powinieneś zrobić większy otwór.
0: Cicho bądź. Czekaj tu na mnie i nic nie kombinuj.

0: Zmienił hasło. Nie. Nie, no. Nie, no. Musi gdzieś być. Gdzieś tutaj musi być.
1: Masz co?
0: Nie, nie, nie, nie. Nie ma, no. Niech żyje. Cholera, jasna. Wszystko na nic. Wszystko na nic. Przecież ten głąb nie pamięta nawet własnej daty urodzenia. Jakim cudem?
1: Czyli co?
0: Cicho! Asystentka. Biurko asystentki.

0: Puszek, odejdź stąd! Puszek, nie! Nie tam! Chodź tu! Wracaj!
1: Notes. O, jest! Notes. Gdzieś tu musi być. Tu gdzieś musi być. Jest! Jest! 1427. 1427.
2: Mam! Są! Są moje dokumenty! Wiedziałem! Wiedziałem! Co ty robisz?
0: A jak myślisz, psycholu?
2: Zostaw tę kasę! Nie ruszaj jej! Odejdź stamtąd!
0: Włamałeś mi się do domu! Związałeś mnie! Groziłeś!
2: Dobra, weź! Wpuść mnie! Ja mam dokumenty! Naprawdę je mam! Ja nie kłamałem!
0: W nic ci nie wierzę!
2: Tu mam wszystko, zobacz! Przysięgam ci, proszę cię! Proszę cię, no! Jeżeli mnie z tym złapią, to wszystko zatuszują, rozumiesz? Błagam cię! Niech to nie pójdzie na marne!
0: Daj mi je!
2: Co?
0: Daj mi je! Co za problem?
2: No przesuń tę dużą szafę, no!
0: A tak myślałam!
2: Sam to zrobię!
0: Nie! Pomocy! Pani Jadwigo! Proszę wzywać policję!
2: Już po tobie! Zabiję cię, ty kłamliwa, ty! Co to jest? Co się zrobiła?
0: Pewnie Puszek wlazł na parapet, sukinsynu!
2: Nie, nie! Nie po tym wszystkim! Nie! Proszę cię! Nie mogą mnie z tym złapać! Proszę cię!
3: Pani Anno! Już jadą! Wszystko w porządku!

0: Czy pamięta pani coś jeszcze? Nie dotknęła go pani jakoś przypadkiem, żeby móc go opisać?
1: Tylko kiedy się ze mną szamotał. Koło 1,80 m, dość szczupły.
0: Dobrze.
1: Dłuższe włosy, może do ramion. Miał na sobie coś niebieskiego.
0: Ale skąd pani wie?
1: Użył czytnika kolorów. O resztę, tak jak mówiłam, musicie pytać redakcję za ścianą.
0: Kontaktujemy się z nimi. Czy napastnik miał jakieś znaki szczególne?
1: Nie widziałam.
0: No tak, ale coś, jakoś.
1: Coś jakoś nie.
0: Rozumiem. Przejdźmy jeszcze do początku.
2: Anio, dziecko moje, co tu się stało? Zadzwonili do mnie, że znaleziono puszka na miejscu zbrodni.
0: Przepraszam, jesteśmy w trakcie składania zeznań. Ja mam jeszcze kilka pytań.
2: To ja mam kilka pytań. Pan wszystko wiedział i nawet rodzonej matki nie poinformowaliście?
0: Pani Anna jest dorosłą kobietą.
2: I moim dzieckiem, jedyną córką, urodziłam ją. Wie pan, jak to jest? Jak można na was liczyć, żebym ja musiała się od jakiejś obcej kobiety dowiadywać, że moje dziecko przeżyło taki szok? A kot?
0: Co?
2: Kot? Chce pan powiedzieć, że nawet go nie szukaliście? Mógł wyskoczyć na ulicę.
0: Proszę pani. Pani Anno, będziemy w kontakcie.
2: O, żeby pan wiedział, będziemy w kontakcie, ale z pana przełożonym. Dziecko moje kochane, pokaż mi się. Nic ci nie jest? Mówiłam, że w mieście samotnej kobiecie...
1: Mamo, pytałam, co tam jest napisane.
2: No to, nie wiem, no. Tu są same straszne rzeczy. A te zdjęcia...
1: Czyli on mówił prawdę?
2: Tak. No, chyba tak. To co z tym zrobimy?
3: Wystąpili Piotr Adamczyk, Sara Lityńska, Ewa Kania, Renata Berger, Klaudiusz Kaufmann. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Muzyka Zuzanna Falkowska. Reżyseria Adam Wojtyszko.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Maja Skowron i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Einsturzende Neubauten. Pierwszym webcastem 9 maja w 2019 roku Einsturzende Neubauten zainaugurowało czwartą fazę Supporters Project, której celem było wydanie albumu z okazji 40. rocznicy zespołu w 2020 roku. W przeciwieństwie do poprzednich faz, wykorzystano istniejącą platformę finansowania społecznościowego Patreon. Album Alles in Allem został wydany 15 maja w 2020 roku. 28 stycznia w 2023 roku zespół ogłosił na swojej oficjalnej stronie internetowej, że w lutym tego roku wejdzie w fazę rampową i ponownie będzie pracował w studiu nad nowymi utworami. Zespół po raz kolejny zwraca się do fanów o wsparcie za pośrednictwem serwisu Patreon i tak jak w poprzednich etapach, oferuje także transmisje internetowe i inne nagrody. W fazie rampy i rampy grane na poprzednich koncertach na żywo zostaną rozwinięte w pełnoprawne piosenki. Ramp to termin wymyślony przez zespół na określenie improwizowanego utworu, który zespół zazwyczaj wykonuje raz na koncercie. Początkowo planowano, że album ukaże się jesienią w 2023 roku, ale planowaną datę wydania przesunięto na wiosnę 2024 roku. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z 2020 roku Alles in Allem. Oto utwory składające się na album. Ten Grand Goldie. Am Landwehrkanal. Mobliertes Light. Civilisatorisches Misgeschick. Taschen. Seven Screws. Alles in Allem. Greise Dam. Wedding. I na koniec Tempelhaf. Życzę miłego odbioru i zapraszam w lany poniedziałek o stałej porze. Do usłyszenia i wesołych świąt. Mówiła Maja Skowron.

dann 48 Stufen. Ding, ding, ding. Bis auf 70 Meter.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.